Anty Radio. Najlepszy rok na świecie.

właściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich.

Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

0: prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Na przełomie tego i przyszłego roku rozpocznie się wyczekiwany remont Warszawy Wschodniej. Przygotowania trwały od lat. Teraz podpisano umowę z wykonawcą. O tym, jak będzie wyglądała nowa odsłona dworca, Piotr Lędzion.
2: Przebudowa Warszawy Wschodniej zbliża się wielkimi krokami. Dziś podpisano umowę z wykonawcą przebudowy, którą minister infrastruktury Dariusz Klimczak nazywa zupełną metamorfozą.
3: Teoretycznie to się nazywa przebudowa, ale w praktyce to jest całkowita metamorfoza tego miejsca. Pod względem funkcjonalnym, organizacyjnym i także estetycznym. Zaczynamy wielki projekt, który jest warty 3 miliardy 600 milionów złotych. Takich pieniędzy w jeden projekt jeszcze tutaj na kolei nie inwestowaliśmy. Przebudujemy ponad 46 km torów, ponad 50 km sieci trakcyjnej.
2: O szczegółach prac i zmianach, jakie czekają pasażerów, opowiedział wykonawca inwestycji.
4: Jacek Poniewierski, wiceprezes Torpolesa. 7 nowych peronów, tylko na Warszawie Wschodniej i 2 perony na Warszawie Stadion. Tam będzie przebudowane te perony w ten sposób, że też będzie zbudowany peron tymczasowy, który będzie służył podczas fazowania właśnie tych prac mieszkańcom, żeby było po prostu wygodniej, żeby była lepsza dostępność. Do tego dochodzi oczywiście najważniejsze chyba tak z punktu widzenia pasażera zmiana wizualna, ponieważ będzie cała teren stacji tutaj będzie zadaszona. Wszystkie 7 peronów będzie zadaszona. Oczywiście wszędzie będą schody ruchome, windy, pełne dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. No i oczywiście ten łącznik do metra. Warszawa Stadion do metra. Chyba to się należy warszawiakom, w związku z tym z przyjemnością zrealizujemy tę wizję.
2: Prace kolejowe skoordynowane będą z pracami miejskimi. O ich znaczeniu mówił prezydent Rafał Trzaskowski.
5: To dla nas bardzo ważne, dlatego że dzięki temu powstanie też hub przesiadkowy. To się komponuje ze wszystkimi zmianami tutaj w otoczeniu tego dworca. I to, co najważniejsze, dzięki tej idealnej współpracy pomiędzy rządem a samorządem też będziemy mogli realizować inwestycje towarzyszące. Bardzo dużo było rozmowy o tunelu pomiędzy ulicą Kijowską a Żupniczą, który połączy Pragę Północ z Pragą Południe. Również przejście dla mieszkańców podziemne, również połączenie tej infrastruktury z Warszawą Stadion. To wszystko się będzie działo w synchronizacji. Ta wielka, prawie 4-miliardowa inwestycja, która tutaj będzie realizowana przez Polskie Koleje i przez rząd, będzie idealnie skoordynowana z tymi zmianami, które są w okolicy Warszawy Wschodniej potrzebne.
2: Zanim będzie lepiej, musi być trudniej. Pierwsze informacje o harmonogramie prac przekazał prezes PKP PLK Piotr Wyborski.
6: Na przełomie roku 2026 i roku 2027 zostanie zamknięta część dalekobieżna, czyli perony od 1 do 4. Natomiast w fazie drugiej, która nastąpi w roku 2028, zostaną zamknięte perony od peronu 5 do 7. Przez cały czas modernizacji do roku 2029 priorytet w ruchu kolejowym na stacji Warszawa Wschodnia i na średnicy warszawskiej będą miały pociągi aglomeracyjne.
1: Kolejarze podkreślają, że prace nad szczegółowym harmonogramem zmian w ruchu wciąż trwają.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
7: Katowice zasilane słońcem. Miasto chce zbudować kolejną farmę fotowoltaiczną. Urząd Sandra Hajduk.
8: Nie pierwsza będzie to farma fotowoltaiczna w Katowicach. Można śmiało powiedzieć o tym, że my w Katowicach już produkujemy swój prąd. Tak jest między innymi przy MPGK, bo tam pamiętajmy, że ten zakład zajmujący się utylizacją odpadów także ma taką farmę fotowoltaiczną, która zresztą powstała w miejscu, w którym kiedyś te odpady składowano, więc w ramach rekultywacji powstało takie miejsce. Mamy też panele fotowoltaiczne wykorzystywane.

0: paneli fotowoltaicznych, wybudowane zostaną też magazyny energii, cała niezbędna infrastruktura towarzysząca właśnie po to, abyśmy inwestując środki, w tym przypadku w dużej mierze środki europejskie, mogli zaoszczędzić też na funkcjonowaniu miasta. Przede wszystkim, tak jak wspomniałam, mają powstać tam dwie instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 2 MWp. Ma tam powstać magazyn energii, a w zasadzie 2 magazyny energii właśnie po to, aby każda z tych wytworzonych energii była później wykorzystywana w takich momentach, kiedy będą dni pochmurne, czy też kiedy te instalacje będą pracowały z trochę niższą wydajnością. Plan jest taki, aby wykorzystywać tę energię, którą uda się w ten sposób wytworzyć do zasilania na przykład sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego, budynków Urzędu Miasta, infrastruktury Wydziału Zarządzania Kryzysowego, czy też monitoringu miejskiego. Pomysł jest też taki, aby ten prąd był wykorzystywany w oddziałach żłobka miejskiego i właśnie jakby też uzupełniał działanie tej sieci. Ta instalacja będzie też wyposażona między innymi w 2 stacje transformatorowe, w system monitoringu pracy instalacji, tak abyśmy na bieżąco mieli informacje o tym, czy wszystko jest w porządku i jak w dany dzień ta energia jest produkowana. Będzie oczywiście monitoring wizyjny, będzie system zabezpieczeń, ale też infrastruktura umożliwiająca zdalny nadzór nad produkcją energii. Na realizację tej inwestycji wykonawca będzie miał 22 miesiące od momentu podpisania umowy, bo będzie on odpowiedzialny z jednej strony za przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych. Później oczywiście następnym tym krokiem będzie już budowa farmy fotowoltaicznej wraz z magazynami i tą infrastrukturą towarzyszącą. Później konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i uruchomienie całego systemu. Katowickie inwestycje już pozyskały dla tego zadania warunki przyłączenia ze strony Tauronu, bo to jest jeden z tych obligatoryjnych warunków. Tak jak wspominałam, to jest inwestycja, która rzeczywiście w dużej mierze będzie, można powiedzieć, zasponsorowana nam przez inne podmioty, dlatego że koszt całej inwestycji to jest nieco ponad 19 milionów złotych, natomiast większość tych kosztów będzie pokryta z środków zewnętrznych, ponad 14 milionów złotych to jest dofinansowanie z Unii Europejskiej. Dodatkowo miasto pozyskało prawie 2 miliony złotych z budżetu państwa, dzięki czemu wkład miasta to jest tylko 2 miliony 900 tysięcy złotych, a więc duża inwestycja, tak jak wspominałam, ponad 19 milionów, a ten wkład miasta stosunkowo niewielki i co najważniejsze, ten wkład miasta, chociaż jest stosunkowo niewielki, to i tak przełoży się na to, że pojawią się oszczędności w innych segmentach, bo tak jak wspominałam, główną ideą tworzenia tych farm fotowoltaicznych jest to, abyśmy jednak zużywali mniej energii w niektórych zakładach, a dzięki temu po prostu mniej za energię płacili, za tą wytworzoną, a wytwarzali ją samą, więc to też przenosi się na takie realne korzyści związane z obsługą i funkcjonowaniem miasta.
1: Wiemy, jak wyglądają panele fotowoltaiczne, ale jak wygląda taka farma fotowoltaiczna? Czy to jest duży teren, czy to zajmuje dużą powierzchnię? Jak to wygląda?
0: Farma i nazwa farma jest wykorzystywana właśnie przede wszystkim w tych miejscach, kiedy ten teren jest trochę większy faktycznie i znajduje się tam całkiem sporo tych paneli. My rzeczywiście skupiamy się na tym, że z jednej strony montujemy już stricte na budynkach, jeśli jest taka możliwość, takie panele fotowoltaiczne, natomiast rzeczywiście wykorzystujemy większe przestrzenie do tego, aby takie farmy tworzyć i tak jak wspominałam o MPGK, rzeczywiście jest tak, że tam całkiem spora powierzchnia, na której kiedyś składowane były odpady, dzisiaj już to miejsce nie było niezbędne do wykorzystania, natomiast nie dało się tam nic wybudować, bo przepisy mówią jasno, że na takiej przestrzeni przez kilkadziesiąt lat nie można postawić niczego w związku z tym, aby to środowisko jednak miało szansę na jakby regenerację. Stąd właśnie wykorzystaliśmy tę dużą przestrzeń na to, aby tam zainstalować panele fotowoltaiczne i aby w ten sposób wykorzystać przestrzeń, która zdawałoby się, że nie bardzo ma być do czego wykorzystana, a z drugiej strony dzięki tej przestrzeni oczywiście będziemy mieli gdzieś tam długofalowe oszczędności. I tutaj mamy też taki dosyć ciekawy sposób wykorzystania, bo mówimy o przestrzeni pomiędzy liniami kolejowymi. Ciężko by było tam rzeczywiście wybudować jakiś sensowny budynek, czy aby coś tam mogło funkcjonować, no bo jednak teren pomiędzy liniami kolejowymi jest średnio atrakcyjny, jeśli chodzi o prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej, czy funkcjonowanie tam jako mieszkanie. Stąd pomysł na to, aby właśnie wykorzystać tę przestrzeń do tego, aby produkowane tam były większe ilości energii właśnie dzięki panelom fotowoltaicznym. Wydaje nam się, że to jest właśnie dobre wykorzystanie takich przestrzeni i takich terenów do tego, abyśmy jednak mieli później długofalowo oszczędności w utrzymywaniu miasta. Pamiętajmy, że te pieniądze, które udaje nam się w ten sposób zaoszczędzić, zawsze są wykorzystywane na inne aspekty funkcjonowania miasta, czy na bieżące naprawy, czy na jakieś prace inwestycyjne.
1: A tak szacunkowo, jakiego rzędu są to oszczędności? No bo oczywiście, o ile nie możemy mówić o oszczędnościach, które generuje farma fotowoltaiczna, fotowoltaiczna, która jeszcze nie

0: stała, no to na przykładzie tych, które już mamy, jakie one generują oszczędności?
1: Tak jak wspominałam, niektóre z paneli są chociażby zamontowane na oczyszczalniach ścieków i tam widzimy, jak realnie istnienie tych paneli fotowoltaicznych przekłada się na koszty funkcjonowania tych zakładów. Oczyszczalnia ścieków Panewniki zmniejszyła ilość zakupowanej energii o 16%, więc to rzeczywiście pokazuje, że to są realne oszczędności. Co ważne, obecnie tam trwa rozbudowa instalacji właśnie na tym obiekcie i dzięki temu szacuje się, że ta wartość tego uzysku to będzie 20%, więc jeszcze dzięki tej rozbudowie te oszczędności będą większe. Mamy też oczyszczalnię ścieków w Podlesiu. Tam dzięki tym inwestycjom wyprodukowano równowartość 10% rocznego zapotrzebowania, więc to też są realne oszczędności, bo po prostu ten prąd, który wyprodukujemy sami, nie musimy go kupować od sprzedawcy, więc dzięki temu to funkcjonowanie, można powiedzieć, że przynosi korzyści miastu. W Katowicach działa katowicki klaster energii. Wchodzą w ten klaster różne podmioty. To jest oczywiście miasto Katowice, ale jest też Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Katowickie Wodociągi, ale też NOSPR i inne podmioty. I dzięki temu klastrowi, którego koordynatorem są katowickie inwestycje, na bieżąco realizowane są właśnie te możliwości dotyczące tego, gdzie jeszcze takie czy farmy fotowoltaiczne, czy też mniejsze instalacje właśnie złożone z mniejszej liczby paneli fotowoltaicznych mogą jeszcze powstać. Między innymi przy Arenie Katowice katowickie inwestycje także tworzą właśnie taką instalację fotowoltaiczną po to, aby jednak koszty utrzymania tego obiektu były mniejsze. Tam trwa właśnie projektowanie instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, ale też magazynu energii właśnie po to, aby jednak lepiej zbilansować koszty utrzymania jakby tego obiektu. I to właśnie jest przykład takich działań, które pozwalają nam na bardziej racjonalne gospodarowanie, oczywiście finansami publicznymi, ale z drugiej strony, tak jak wspominaliśmy, jest to też działanie skierowane do tego, że jednak oszczędzamy energię wytworzoną, więc mniejszy pobór oznacza też jakby walkę o to bardziej zielone środowisko, bo wiemy, w jaki sposób najczęściej w Polsce wytwarzany jest ten prąd, który jest do nas dostarczany. Mówi się o tym, że to nie jest czysto ekologiczne rozwiązanie, no tutaj mówimy o tak zwanej zielonej energii pochodzącej, niektórzy mówią, prosto ze słońca.
0: O nowej farmie fotowoltaicznej w Katowicach opowiadała Sandra Hajduk z Urzędu Miasta. Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
2: Cała prawda. Antyradia.
3: W ciągu roku prawie połowa Polaków uprawiała jakiś sport. To o prawie 5% więcej niż w 2021. A o szczegółach Krzysztof Jedlak z GUS-u.
4: Prawie 44% Polaków w ciągu roku, licząc od października 2024 do listopada 2025, uczestniczyło w zajęciach sportowych i rekreacji ruchowej. Nie wliczamy w to zajęć obowiązkowych, takich jak WF dla dzieci i młodzieży, czy też zajęć rehabilitacyjnych. Dla porównania, w 2021 roku było to niespełna 39% Polaków. Mamy więc wzrost, ale też pamiętajmy, że 2021 rok jest szczególnym punktem odniesienia ze względu oczywiście na pandemię. Ponad 64% osób ocenia, że jest w dobrej albo bardzo dobrej kondycji fizycznej. Takich osób było wcześniej 66%. Mamy więc spadek. Prawie 9% osób przyznaje, że jest w złej i bardzo złej kondycji. Ten odsetek rośnie oczywiście z wiekiem. Dlaczego to robimy? Dlaczego uczestniczymy w zajęciach sportowych i rekreacji ruchowej? Najczęstsze powody: dla przyjemności, dla rozrywki, dla utrzymania kondycji fizycznej, dla zachowania właściwej sylwetki, albo dlatego, że chcemy osiągnąć efekty zdrowotne i zalecił nam to lekarz. Dlaczego tego nie robimy z kolei? Otóż najczęściej dlatego, że nie mamy na to czasu, często dlatego, że po prostu wolimy nic nie robić, a trzecia przyczyna jest taka, że nie pozwala nam na to stan zdrowia. Wydatki na sport i rekreację w przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe wyniosły w badanym okresie 1873 zł, z tego 279 zł na zakup sprzętu sportowego. Gdybyśmy brali pod uwagę tylko te gospodarstwa domowe, które w ogóle poniosły tego rodzaju koszty, to te kwoty byłyby oczywiście wielokrotnie wyższe. Są one też znacząco o kilkadziesiąt procent wyższe niż w 2021 roku, ale pamiętajmy oczywiście o bardzo wysokiej w tym okresie inflacji. Jeśli chodzi o to, co robimy, kiedy się już sportujemy, ponad połowa jeździ na rowerze, ponad 1/3 pływa, a 1/5 oddaje się ogólnorozwojowym ćwiczeniom. Prawie wszystkie kobiety deklarują, że umieją jeździć na rowerze. Zdecydowana większość mówi też o tym, że umie jeździć na sankach czy też pływać. Mężczyźni, podobnie jak kobiety, właściwie wszyscy umieją jeździć na rowerze, prawie równie często umieją grać w piłkę nożną, pływać, jeździć na sankach. Mamy więc umiejętności, brakuje nam tylko niekiedy czasu albo ochoty, żeby ruszać się jeszcze więcej i żeby być w jeszcze lepszej kondycji fizycznej.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z GUS-u.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
0: Uwaga na cyberoszustów. Polska jest wśród państw najczęściej atakowanych w sieci, a mierzyć trzeba się z coraz to nowymi metodami. Eset Marcin Mazur.
5: Polska niestety już od dłuższego czasu utrzymuje się w czołówce najczęściej atakowanych państw przez cyberprzestępców. Jesteśmy m.in. numerem jeden na świecie pod względem wykryć tzw. downloaderów, czyli programów otwierających drogę do kolejnych etapów ataku. Zajmujemy też drugie miejsce w atakach prowadzonych przez pocztę elektroniczną i maile oraz trzecie miejsce w przypadku ransomware, czyli oprogramowania, które szyfruje dane w zamian za okup. Cyberprzestępcy również coraz skuteczniej wykorzystują sztuczną inteligencję. AI pomaga dzisiaj tworzyć bardziej wiarygodne wiadomości phishingowe, fałszywe strony logowania czy komunikaty nakłaniające użytkownika do wykonania niebezpiecznych działań. Coraz większym problemem są także oszustwa wykorzystujące kody QR. Wystarczy zeskanować taki fałszywy kod i zamiast do na przykład restauracyjnego menu czy płatności za parking trafiamy na stronę, która wyłudza dane albo pieniądze. Największym wyzwaniem wciąż pozostaje człowiek i nasza świadomość zagrożeń. A tu niestety jest kiepsko. Według danych ESET i Dagma Bezpieczeństwo IT 57% pracowników wie, czym jest phishing, a jedynie 43% zna pojęcie deepfake. Niestety trudno jest dziwić się tym wynikom, skoro ponad połowa pracujących z komputerem Polaków nie miała żadnego szkolenia z cyberbezpieczeństwa od 5 lat.
0: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
2: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Fach w ręku się opłaca. Człowiek, który umie ogarnąć prąd albo zrobić meble, może sporo zarobić. O szczegółach Monika Banyś-Bator z Personal Service.
6: Okazuje się, że fach w ręku jeszcze nigdy nie był taki cenny. Rozwój sztucznej inteligencji i automatyzacji oczywiście zmienia rynek pracy, ale to wzmacnia pozycję wykwalifikowanych specjalistów. Z naszej analizy wynika, że doświadczeni elektrycy mogą dziś zarabiać nawet do 26 tysięcy złotych netto miesięcznie. I tutaj takie tło. Od lat oczywiście obserwujemy wyraźną zmianę w postrzeganiu zawodów technicznych i rzemieślniczych. Dzisiaj doświadczeni fachowcy potrafią należeć do najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku. Mówimy oczywiście o dobrym elektryku, stolarzu, kamieniarzu, który buduje swoją renomę przez lata, bo tutaj oczywiście doświadczenie ma bardzo duże znaczenie, rzetelność wykonywanej pracy, no bo to wszystko przekłada się na liczbę klientów, no a liczba klientów ostatecznie decyduje o tym, ile taka osoba zarabia. I teraz przejdźmy właśnie do tych zarobków. Jeżeli chodzi o osoby, które potrafią zarobić do kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie netto, to na szczycie zestawienia znajduje się elektryk. On potrafi zarobić od 8 do nawet 26 tysięcy złotych netto miesięcznie. Tuż za nimi plasują się kamieniarze. Tutaj te zarobki są od 9 do 25 netto. I mechanicy samochodowi. Tutaj te wynagrodzenia sięgają nawet 23 tysięcy złotych miesięcznie. Stolarz zarobi od 10 do 20 tysięcy złotych netto miesięcznie. Natomiast tutaj musimy podkreślić, to oczywiście jest tak, że takie osoby bardzo często są zatrudnione w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, prowadzą firmy, więc bywa tak, że mają miesiące, kiedy zarabiają właśnie te 10 tysięcy, bywają miesiące, kiedy zarabiają 20 i to jest uzależnione często od sezonu, od miesiąca, od liczby klientów, tak jak już było powiedziane. Następnie mamy atrakcyjne wynagrodzenie również w zawodach związanych z budownictwem i wykończeniem. Dekarze zarabiają od 7 do 18 tysięcy złotych netto miesięcznie, cieśle od 7 do 15, brukarze znowu od 8 do 14 tysięcy złotych netto miesięcznie. Takim ostatnim tutaj zawodem jest zbrojarz. On może liczyć na wynagrodzenia rzędu 6 do 12 tysięcy złotych netto miesięcznie. Kowale od 6,5 do 11. I tutaj to, na co warto zwrócić uwagę, to te zawody nadal często pozostają poza głównym nurtem zainteresowania młodych ludzi. Nadal młodzi wybierają głównie studia wyższe. Natomiast okazuje się, że rzeczywiście ten fach w ręku potrafi się bardzo zwrócić. Mamy też jeszcze trzy takie zawody, które nie są aż tak techniczne jak te wymienione, i mowa tutaj o guwernantkach. Mamy zarobki od 4 do 8 tysięcy złotych netto miesięcznie, znowu, więc całkiem atrakcyjne, i tutaj znowu to zależy od kompetencji tej guwernantki, od znajomości liczby języków obcych i tak dalej. Krawcy mogą zarobić od 4 do 8,5, a rymarze od 4 do 7,5 netto miesięcznie.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Monika Banyś-Bator z Personal Service.
2: Cała prawda. Antyradia.
0: Szukasz mieszkania i kogoś, z kim mógłbyś je wynająć? Studenci z Wrocławia stworzyli apkę, która działa podobnie do aplikacji randkowych, z tym, że zamiast partnera znajduje się współlokatora. Rent Friends, Aleksandra Kaziniec.
7: Nasza aplikacja rozwiązuje problem z dwóch stron. I najemcy, i wynajmującego. Po pierwsze, pomaga znaleźć współlokatora oraz mieszkanie, które naprawdę do nas pasują. Zaraz po instalacji użytkownik wypełnia krótką ankietę, w której pytamy o styl życia, nawyki oraz upodobania. Na tej podstawie pokazujemy mu osoby i mieszkania, przy których faktycznie poczuje się dobrze, a nie na takie, które trafił przypadkiem, jak często zdarza się to na innych portalach. Po drugie, i to jest chyba nasza największa wartość dla właścicieli, oszczędzamy im czas oraz nerwy. W mieszkaniach wynajmowanych na pokoje konflikty między współlokatorami to codzienność, a ich efektem jest wysoka rotacja najemców. To oznacza ciągle szukanie nowych osób i realne koszty. Dzięki naszej aplikacji właściciel może przed spotkaniem zobaczyć, kto jest zainteresowany jego mieszkaniem i czy ta osoba w ogóle pasuje do reszty domowników. Skąd pomysł na aplikację? Stąd, że każdy z nas miał jakąś dziwną, niekoniecznie przyjemną historię ze współlokatorem. Pomysł narodził się na warsztatach Grow Up Tech, organizowanych przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej. Ja i Zuzia dołączyłyśmy tam, żeby stworzyć coś w rodzaju Tindera do wynajmu mieszkań, a Marvin i Julka mieli już pomysł na aplikację do zarządzania obowiązkami domowymi. Szybko się okazało, że celujemy w tą samą grupę odbiorców, więc zamiast konkurować, połączyliśmy siły. Aplikacja jest stworzona dla dwóch grup. Pierwsza to osoby, które na co dzień dzielą przestrzeń z innymi, czyli zdecydowana większość młodych ludzi wynajmujących mieszkania. Druga to właściciele, którzy dzięki nam mogą wreszcie przestać się martwić o to, czy w ich mieszkaniu znowu nie wybuchnie konflikt. Aplikacja jest już dostępna całkowicie za darmo na App Store oraz w Google Play. Tworzymy też filtry i sortowania, żeby cały proces szukania mieszkania oraz współlokatora był jeszcze szybszy i wygodniejszy. A poza tym pracujemy nad modułami do zarządzania najmem, podziałem obowiązków domowych i wspólnych wydatków, czyli kaucji, rachunków za prąd, czy też czynsz. Wszystko to, co dzisiaj rozwiązuje się na grupowych czasach, czy też w Excelu, ma być ogarnięte w jednej apce. Chcemy wprowadzić sztuczną inteligencję, która będzie wspierać użytkowników w dopasowaniach oraz podsuwać im coraz trafniejsze propozycje.
0: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
0: Już jest, a będzie jeszcze gorsze. Piekło. Rusza więc szukanie ochłody w jeziorach i zalewach. Kilkuset ratowników śląskiego WOPR-u będzie czuwać nad bezpieczeństwem nad wodą w województwie śląskim. Mówi szef śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna.
8: Zgodnie z profilowaniem osób, które toną, wiemy, że najwięcej ludzi tonie nam w miejscach niestrzeżonych, niezabronionych. Czyli wbrew powszechnym opiniom, Polacy nie są aż tak krnąbrni i nie szanują przepisów. Po prostu są ludźmi wolnymi, którzy chcą wypoczywać w spokoju, nie w tłumie, nie w jednym miejscu. I tutaj WOPR nigdy nie był zwolennikiem zakazów. Staramy się przede wszystkim promować pływanie z bojkami. Jest to naprawdę w bezpieczeństwie, jak sądzimy, antidotum na przynajmniej 50% tonięć. Zapobiega napłynięciu przez motorówkę, a coraz więcej mamy motorowodniaków. Pozwala odpocząć, wyprostować nogę, żeby rozciągnąć skurcz. To są tak proste działania, które naprawdę wpłyną na tą ogólną liczbę utonięć. Daje nam przede wszystkim czas, bo zgodnie z tym, co powiedziałem, my musimy opuścić kąpielisko, zamknąć je, bo przecież tam są dzieci, mamy, które nam ufają, że mogą dzieci się bezpiecznie kąpać. My musimy opuścić kąpielisko, żeby udać się do miejsca poza kąpieliskiem, bo głównie tam ludzie toną. Na to potrzeba czasu i tak jesteśmy najbliżej, tym niemniej jednak nie zapominajmy, że te 5 do 15 sekund to czas, kiedy osoba nieumiejąca pływać unosi się na powierzchni. Po potem mamy akcję poszukiwawczą, gdzie no, widoczność, nawet jeżeli woda jest stosunkowo czysta, jest no, łatwa do zweryfikowania tego, jak szybko można znaleźć, to trwa już wiele minut, wiele godzin nawet. Stąd, aby nie dopuścić do tego, żeby osoby zanurzyły się pod wodę, taka boja daje nam szansę na uratowanie życia. No i niezmiennie kamizelka czy kapok, o które apelujemy od tylu czasów. Większość doniesień, które media pięknie tutaj wyłapują, to właśnie doniesienia o osobach, które utonęły i nie miały kamizelek. Polacy, dajcie nam szansę was uratować, miejcie kapok albo bojkę SP.
9: A jak rozpoznać, że ktoś tonie i jak bezpiecznie pomóc?
8: Tutaj rzeczywiście walczymy cały czas z mitem, że osoba macha rękami i krzyczy. Krzyk wymaga pozbycia się powietrza z płuc, żeby wprawić w drżenie struny głosowe. Stąd osoba, która łaknie powietrza, nigdy nie będzie krzyczała. Kiwanie, jeżeli się pojawia, jest często odczytywane jako gest pozdrowienia dla osób na brzegu i jest on jednorącz, a nie tak jak wzywa się pomocy w górach czy z jednostki pływającej oburącz. Nigdy osoba tonąca nie kiwa oburącz. Stąd w zasadzie, musimy rozpoznać takie objawy jak marsz po niewidzialnej drabinie, tak się to określa. I najczęściej osoba tonąca jest w pozycji pionowej. Nie kładzie się na plecy, nie kładzie się na piersi.
0: Dla Antyradia Paulina Kozioła.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Thin Lizzy.

0: Stars de Rock Cup am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Wielu z nas zobaczy tam przedmioty swoich marzeń. Najnowsza wystawa w krakowskim Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga pokazuje, że design w Japonii to coś więcej niż estetyka.
2: Anna Zabdyrska, autorka krakowskiej odsłony wystawy Japanese Design Today 100. Wystawa prezentuje inaczej niż w tytule, czyli nie 100, a nawet 110 obiektów japońskiego designu. Podzielane są na różne kategorie. Zaczyna się taką krótkim rozdziałem, gdzie mamy różne pierwsze tematy, różne pierwsze projekty, które w jakiś sposób ukształtowały to, co później się działo w japońskim designie, ale nie chodzi o taki bardzo bezpośredni wpływ, tylko o taki dużo bardziej ogólny. Projekty te realizują takie trzy ścieżki. Z jednej strony mamy dużo dobrej jakości wyprodukowanych czy zaprojektowanych przedmiotów, elektroniki, z której znana była Japonia jeszcze kilka dekad temu, przede wszystkim właśnie z tej elektroniki. Mamy takie projekty, które odnoszą się do tradycyjnego rzemiosła japońskiego i mamy też takie przedmioty, które są bardzo zwyczajne i codzienne, ale świetnie zaprojektowane.
3: Ale to jest wystawa, nad którą pieczę sprawują japońscy designerzy, projektanci i kuratorzy, bo to oni wybrali te przedmioty, które uznali za 100 najważniejszych przedmiotów dla współczesnej japońskiej kultury.
2: Tak, wystawa przyjechała do nas już poniekąd gotowa. To japońscy kuratorzy wybrali te projekty. Rzeczywiście, tak jak tutaj pani wspomniała, są one dla nich z ich punktu widzenia ważne, natomiast wyposażyli nas i w opisy i też śledząc to, co tutaj mamy, można rozkodować jak najbardziej część tych obiektów, można rozkodować powód, dla którego się znalazły na wystawie, więc nie zostajemy zupełnie zostawieni sami z obiektami.
3: To w takim razie, co jest najważniejsze, takie najbardziej reprezentatywne dla współczesnej sztuki użytkowej Japonii?
2: Tak konkretnie, to mogłabym opowiedzieć o kilku wybranych obiektach. Taki, który ja już upatrzyłam sobie nawet wcześniej i który jest dla mnie ciekawy tak kulturowo również, to jest na przykład ryżowar. Ryżowar w ogóle ma trudną nazwę w polskim języku i wygląda i brzmi jak coś zbędnego w naszej polskiej kuchni. Natomiast w japońskiej jest absolutnie podstawą. To jest w ogóle pierwszy obiekt na wystawie. Obiekty są ponumerowane, więc on jest obiektem numer jeden. I ten numer jeden to jest taki ryżowar właśnie w tej części wprowadzającej, który jest jednym z pierwszych elektrycznych ryżowarów w ogóle. 57 rok bodajże. I pojawienie się tego ryżowaru i to, że udało się go wyprodukować, że udało się go zaprojektować tak, żeby on gotował ten ryż w sposób powtarzalny, nie za długo, nie za krótko i żeby on był idealny, to był bardzo ważny krok, jeśli chodzi w ogóle o życie w Japonii, ponieważ on pozwolił na odejście od tradycyjnego modelu kuchni do dużo bardziej współczesnego, nowoczesnego. To było przejście z gotowania na palenisku między innymi w stronę już właśnie elektrycznego ryżowaru. No i też musimy pomyśleć o tym, co oznacza ryżowar w Japonii. Ryżowar jest rzeczą absolutnie podstawową, w zasadzie prawie 100% domostw gospodarstw domowych taki ryżowar ma. W Polsce to jest cały czas sprzęt jakby dodatkowy, zbędny. My sobie radzimy w zupełnie inny sposób. I też ryż jest dla nas dodatkiem do posiłku, a tam ryż jest podstawą posiłku. Trzeba też pomyśleć o tym, że lata 50. to jest jeszcze tak naprawdę bardzo wcześnie, po II wojnie, w ogóle dla całego świata. Tak samo w Polsce w latach 50. wciąż jeszcze się zbieraliśmy i organizowaliśmy. No i to pojawienie się tego ryżowaru było absolutnie kluczowe i oznaczało dużą zmianę i duże unowocześnienie. To jest jeden z dwóch ryżowarów na wystawie. Drugi jest już ze względu na swoją formę i na bardzo fajną technikę, która została zastosowana, ponieważ on jest współczesnym ryżowarem elektrycznym, ale ma środek ceramiczny, co nie jest wcale łatwe w tutaj opracowaniu technologii, tak żeby to ciepło rozchodziło się tam w sposób odpowiedni, nie za długo, nie za krótko, właśnie po to, żeby uzyskać tą teksturę i konsystencję tego ryżu tak naprawdę, no i smak. Nie próbowałam osobiście osobiście, ale jeśli chodzi o ceramiczne ryżowary, to rzeczywiście jest on w jakiś sposób wyjątkowy.
3: Czyli zaczynamy Waszą wystawę z wysokiego C, czyli zaczynamy od tych przedmiotów użytkowych, przedmiotów codziennego użytku.
2: Tak, i codziennego użytku jak najbardziej, dlatego że początek tej wystawy to jest, tak jak mówiłam, taki rozdział, który nas wprowadza. I tam są rzeczywiście takie pierwsze, ale również, co ciekawe, niektóre z nich absolutnie wciąż funkcjonujące produkty. Mamy na przykład buteleczkę na sos sojowy i mówię, że to jest taki design japoński, który możemy mieć na co dzień w swoim domu, bo to jest dokładnie ta sama buteleczka, która obecnie jest powszechnie dostępna w sklepach, taka z czerwoną nakrętką. Ta nakrętka jest tutaj kluczowa, ponieważ tu chodzi o to, że nie cieknie ten sos sojowy z niej, nie skapuje, nie brudzi. Sama buteleczka ma fajny kształt, łatwo się ją trzyma. I to, co w tym momencie powszechnie jest dostępne w supermarketach, to powstało w latach 60. i od tamtej pory jest niezmienne, ponieważ po prostu dobrze działa. Wracając jeszcze do poprzedniego pytania, w tym samym dziale jest też danie instant. Tam jest kolejny rewolucyjny pomysł, rewolucyjny design, czyli zupa, czy danie makaronowe w kubku, czyli instant noodle, które jak się pojawiło, to też było rzeczą dosyć mocno przełomową, ponieważ wszyscy znamy choćby ze słyszenia taki sposób pracy, jeśli chodzi o Japonię, który jest intensywny, szybki i te przerwy na jedzenie bywają krótsze. To nie jest jeden z tych krajów, które celebruje w przerwę w pracy. To jest absolutnie na odwrót, więc ta możliwość zjedzenia i zjedzenia czegoś ciepłego, posiłku, w zasadzie instant, dosyć kompleksowego, w kubku gdzieś ze sobą, jakby mocno ułatwia życie.
3: Wspomniała Pani o tym sosie sojowym i bardzo mnie zaintrygowała ta czerwona nakrętka, bo wszyscy wiemy, o czym tak naprawdę mowa, bo tego typu sosy sojowe możemy otrzymać właśnie w każdym sklepie i w każdym lokalu, ale to świadczy też o tradycji, bo my też w polskiej kuchni mamy takie przyprawy, choćby płynne, których nazwa jest nazwą własną, więc nie chciałabym się posługiwać, ale właśnie tak to się zakorzeniło w kulturze, że niezależnie jaka firma wyprodukuje, my posługujemy się właśnie tą nazwą. Ale właśnie, czy Państwo tutaj, jak rozkładaliście tą wystawę, czy macie jakiś narzucony tutaj sposób poruszania się po niej, tak jak na przykład sobie właśnie wymyślili ci japońscy kuratorzy?
2: Wystawa była projektowana z myślą o tym, że będzie wystawą podróżującą, więc ten rozkład jest dosyć swobodny, ale dużo rzeczy jest tutaj ponumerowane. Ponumerowane są obiekty, więc tutaj mniej więcej udało się nam w inną niż w Japonii przestrzeń rozlokować tą wystawę i zachować tą numerację. Jednak myślę, że jeśli ktoś ma potrzebę pewnej swobody, to jest to absolutnie możliwe, dlatego że obiekty są pogrupowane tak naprawdę tematycznie. I te tematy można zmienić. Zakładając, że wejdzie się w okolicy początku, a wyjdzie się w okolicy końca, to jeśli chodzi o to, co po środku, to nie ma to dużego znaczenia dla narracji wystawy. Wystawa jest świetnie przygotowana, jeśli chodzi o jej podróże. Jest bardzo precyzyjnie przygotowana do rozłożenia i rozstawienia. To jest taka ciekawostka. Każdy obiekt jest ułożony tak, jak zostało to przekazane nam przez zespół japoński.
3: Ze względu na wycieczkę szkolną my akurat rozpoczęłyśmy naszą rozmowę od drugiej części wystawy, czyli od piętra wyżej, bo wystawa jest dwupiętrowa. To w takim razie może zacznijmy opowieść od życia codziennego, skoro rozpoczęłyśmy właśnie od tych dań Insta i także rice cookerów. Przepraszam, że znowu z angielska się posługuję.
2: Tak, to jest taki dział, w którym pojawiły się takie obiekty, które w zasadzie ciężko trochę przyporządkować do innych tematów, ale dosłownie służą nam w życiu codziennym. Zaczyna się od projektowania strefy sakrum. To jest taki temat, który nie jest do końca, bym powiedziała, powszechny, jeśli chodzi o projektowanie, natomiast jest jak najbardziej potrzebny, dlatego że patrzę w tym momencie na dwa ołtarzyki, jeden buddystyczny, drugi shintoistyczny. One są częścią wnętrza tak naprawdę. No i takie tradycyjne, czy takie bardzo ozdobne, przestały pasować do nowoczesnych wnętrz i czasami z tego właśnie powodu gdzieś zanikały, są chowane, ale tutaj projektanci stanęli na wysokości zadania i przygotowali elegancką, prostą, przyjemną, ale jednak w pełni funkcjonalną formę, dużo bardziej współczesną. Mamy tak przyjemne i proste rzeczy jak klipsy do pakowania, torebek, o których nie myślimy, jak bardzo są przydatne, ale jednak ktoś je wymyślił, zaprojektował, zrobił tak, żeby dało się je łatwo zapinać. I wszyscy ci, którzy mają szuflady wypakowane torebkami z produktami sypkimi, którymi się te produkty w tych szufladach rozsypują, wiedzą, że taki klips jest bardzo pomocny. Mamy takie myśli jak na przykład parasol. Kiedy mamy krótki składany parasol, on jest wygodny do noszenia w torebce, ale się łatwo łamie na deszczu, czy wtedy, kiedy wieje wiatr. A jak mamy długi parasol, on jest dużo bardziej wytrzymały, ale z kolei jest za długi, żeby go schować do torebki. I na wystawie mamy na przykład rozwiązanie tego problemu, ponieważ mamy parasol, który funkcjonuje jak długi parasol, ale ma krótką rączkę, więc w sumie do torebki się mieści, ale jednak jest wytrzymały. Mamy miotły. Dlaczego mamy miotły? Dlatego, że dużo się mówi o tym, że Japonia jest bardzo czystym krajem. Jest to oczywiście prawda. Mamy specjalną miotłę, która służy do sprzątania mat tatami. Tam nie wszystkim można taką matę sprzątać, akurat taką miotłą można. Jest to też bardzo dobrze wykonany, tradycyjnymi technikami, bardzo dobrze wykonany przedmiot. Mamy taką uroczą rzecz, jak na przykład mydełka. Mydełka powstały w 21 roku, kiedy po świecie krążył wirus. One powstały dokładnie z tego powodu. Same są spakowane jak lekarstwa i mają kształt takiej pastylki wirusa. Natomiast ciekawostka polega na tym, że one były zaprojektowane i wyprodukowane dla dzieci. Mycie rąk tymi mydełkami, żeby one się zmydliły zupełnie, żeby znikły, trwa 30 sekund, czyli tyle, ile należało myć ręce i wtedy w taki sposób, taki doświadczalny, najłatwiej było dzieciom przekazać, że to jest dokładnie ta ilość czasu, którą powinny spędzić na myciu rąk.
3: Faktycznie jak pastylki, ale właśnie skoro mówimy o higienie, no to zaraz obok mamy zdrowie.
2: Mamy zdrowie, a zaraz obok mamy też bezpieczeństwo, ale to mamy też dwa bardzo mocne projekty, które już się nam bardzo mocno z Japonią kojarzą, czyli mamy robot farmaceutyczny, ramię robota farmaceutycznego, które jest tak zaprojektowane, że jest w pełni sterylne, co jest bardzo ważne, więc ten robot na to pozwala. A drugi taki projekt, który też warto na niego spojrzeć, to są takie egzoszkielet kończyn dolnych, który wspomaga osoby z niepełnosprawnością ruchową albo w procesie chodzenia, kiedy nie mają tej możliwości, albo w procesie rehabilitacji. Taki egzoszkielet jest, jakby dopina się do człowieka, no i on po prostu ten ruch realizuje za niego. Mamy tam też bardzo ciekawy projekt, czyli najcieńszą igłę insulinową, najcieńszą wtedy, a też warto zwrócić uwagę na wystawie na przykład na daty tych projektów. Jeśli ktoś się orientuje chociaż trochę na przykład w technologii, mógłby powiedzieć ok, ale to są już dużo nowsze produkty na rynku. Natomiast japońscy kuratorzy wpisali tutaj daty pierwszych projektów, które były wdrożone. I to jest bardzo ważne, dlatego że to pokazuje, jak wcześnie udało im się te problemy i te projekty wdrożyć i zrealizować.
1: Rozmawiała Ola Wasilewska.
0: Cała prawda. Antyradia.
1: Sezon grillowy ma wpływ na gospodarkę. Latem rośnie produkcja kiełbasy i napojów. Patrząc na te dane, można sprawdzić, czy coś się w polskim grillowaniu zmieniło. I zrobił to GUS. O szczegółach Krzysztof Jedlak.
4: Jeżeli chodzi o artykuły, które najczęściej kojarzymy z grillem, to mamy w ich przypadku do czynienia z bardzo wyraźną sezonowością produkcji. Produkcja kiełbas wieprzowych, wołowych, napojów gazowanych, wód mineralnych, alkoholi rośnie od marca. Najwyższa jest w czerwcu, lipcu i sierpniu i ten podwyższony poziom utrzymuje się aż do października. Oczywiście nie zaglądamy do każdego grilla w Polsce, ale na podstawie danych o produkcji i spożyciu różnych artykułów możemy wyciągać wnioski co do tego, jak zmieniają się nasze zwyczaje konsumpcyjne. Jeśli chodzi o mięso, to chyba wrzucamy go na ruszt tyle samo, ile w poprzednich latach, a czasami nawet więcej. Wiemy bowiem, że spożycie mięsa drobiowego w Polsce wynosi teraz około 30 kg na osobę, jest o ponad 5 kg wyższe niż w 2010 roku. Spożycie wieprzowiny utrzymuje się cały czas na stabilnym, wysokim poziomie ponad 41 kg rocznie na osobę. Wiemy też, że rośnie produkcja wód mineralnych i gazowanych, a jednocześnie spada produkcja napojów słodzonych i aromatyzowanych. Spada też, i to bardzo znacząco w perspektywie ostatnich kilku lat, produkcja piwa, wódki, win owocowych. To są spadki sięgające co najmniej kilkunastu procent. A jednocześnie wiemy, że rośnie produkcja piwa bezalkoholowego. W tym zakresie chyba zmiana naszych zwyczajów związanych z grillowaniem jest najbardziej widoczna.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
0: Cała prawda. Antyradia.
5: Wolne pokoje czekają na urlopowiczów. Z danych travelist.pl wynika, że rezerwujący wakacje w Polsce nie będą mieli problemu ze znalezieniem noclegu. Eugeniusz Triasun.
6: Dobra wiadomość dla turystów jest taka, że osoby, które dopiero planują sierpniowy urlop, nadal mają bardzo szeroki wybór, ponieważ dostępność pokoi w hotelach nad morzem i jeziorami wynosi mniej więcej 50%, w górach natomiast sięga nawet 60%. A więc nie mówimy o pojedynczych ofertach i naprawdę rzadko spotykanych okazjach, ale o realnej możliwości wyboru zarówno kierunku, jak i standardu hotelu. Atrakcyjnie wyglądają również ceny, ponieważ nocleg dla dwóch osób znajdziemy już od około 300 zł za dobę nad jeziorem, od 320 nad morzem i od 330 w górach. Ciekawe jest to, że analizowane obecnie propozycje wypadają znacznie korzystniej niż średnie ceny sierpniowych pobytów, natomiast rezerwowanych w maju i czerwcu. Aktualnie największym zainteresowaniem cieszą się góry. Wśród rezerwacji dokonywanych od maja do lipca udział kierunków na południu Polski wyniósł około 43% wobec 38% przypadających na morze. A więc zainteresowanie górami akurat na sierpień jest nieco wyższe i tutaj znajdziemy również szeroki wybór ofert w Ustroniu, na przykład w Krynicy Zdroju, ale również w Karpaczu. Nad morzem natomiast najtańszym kierunkiem w zestawieniu naszym akurat jest Łeba. Tu pobyt właśnie od 320 zł możemy zarezerwować. Warto rozejrzeć się również za pokojami w hotelach w Jastrzębiej Górze, Kołobrzegu czy Międzywodziu, albo też w Gdyni, która jest atrakcyjnym kierunkiem i na plażowanie, i na wypoczynek w klimacie miejskim. Najniższe stawki w całym zestawieniu znajdziemy natomiast nad jeziorami i to w Ostródzie. Tu mówimy o stawkach około 300 zł za dobę. W Olsztynie jest niewiele drożej, ale też przystępne oferty oferują Mrągowo i Mikołajki. Przy rezerwacji na ostatnią chwilę pamiętajmy jednak, że warto porównywać nie tylko samą cenę pokoju. Duże znaczenie ma także zakres pakietu, który rezerwujemy, czyli wyżywienie, parking, dostęp do basenów, stref wellness, ale też atrakcji dla dzieci. Bo czasem nieco droższa oferta może ostatecznie okazać się bardziej opłacalna, właśnie z racji tego, że zawiera więcej tych elementów. Najlepiej więc najpierw wybrać region, który nas interesuje, a następnie porównywać właśnie pobliskie miejscowości i dopiero wtedy zdecydować się na rezerwację pobytu najlepiej dopasowanego do budżetu i naszego sposobu wypoczynku.
5: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Wschodnia obwodnica Warszawy doczeka się projektu. Ogłoszono przetarg. Firma, która go wygra, ma przygotować kilka wariantów tej 16-kilometrowej trasy. Po wybraniu jednego i uzyskaniu decyzji środowiskowej powstanie projekt budowlany. O szczegółach ma Małgorzata Tarnowska z Warszawskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
7: Podpisaliśmy umowę na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do wydania decyzji środowiskowej dla wschodniej obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S17. To ostatni około 16-kilometrowy odcinek, który umożliwi domknięcie warszawskiego węzła drogowego. Umowę na pracę przygotowawczą wartości ponad 7,4 miliona złotych podpisaliśmy z Biurem Projektowo-Badawczym Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa. Wykonawca na opracowanie dokumentacji ma 48 miesięcy. Przy sprawnym przebiegu procesu projektowania oraz pozyskaniu niezbędnych uzgodnień i decyzji dokumentacja będzie gotowa w 2030 roku. Zadaniem projektanta jest opracowanie propozycji przebiegu wschodniej obwodnicy Warszawy oraz przygotowanie materiałów do wniosku o decyzję środowiskową. Przeanalizowane zostaną możliwe warianty przebiegu nowej trasy z naciskiem na rozwiązania tunelowe. Pod uwagę będą brane nowoczesne technologie oraz dotychczasowe doświadczenia. Konsekwencją prac będzie wskazanie najkorzystniejszego pod kątem technicznym, społecznym, środowiskowym i ekonomicznym przebiegu trasy. Wykonawca przeprowadzi również szczegółowe badania warunków geologicznych. W trakcie prowadzenia prac projektowych zorganizujemy między innymi spotkania informacyjne. Będzie to czas na składanie wniosków do zaproponowanych rozwiązań. Weźmiemy pod uwagę opinię społeczeństwa, a projektanci przeanalizują wszystkie zgłoszenia. Po wykonaniu analizy wielokryterialnej złożymy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nowy wniosek o decyzję środowiskową. Szacujemy, że stanie się to w 2028 roku. Wydana decyzja wskaże nam wariant, dla którego opracowane zostaną szczegółowe rozwiązania techniczne. Kolejnymi krokami będzie wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę i roboty budowlane w terenie. Przy sprawnym przebiegu prac projektowych i uzyskaniu niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji, szacowane lata realizacji robót budowlanych to 2036-2038.
8: Biegnąca pomiędzy węzłami Drewnica i Warszawa Wschód, trasa o długości około 16 km, stanowi ostatnią brakującą część warszawskiego węzła drogowego. Droga ekspresowa będzie posiadała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. Dostępność do tej trasy będzie możliwa tylko poprzez węzły drogowe, których lokalizację wskaże proces projektowy. Powstaną m.in. obiekty inżynierskie, drogi do obsługi ruchu lokalnego, oświetlenie oraz odwodnienie drogi. Piesi i rowerzyści będą mogli korzystać z nowych chodników i ścieżek rowerowych. Droga zostanie wyposażona w urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Małgorzata Tarnowska z Warszawskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
0: Cała prawda. Antyradia.
5: Kredyt na wesele? Niekoniecznie. Ponad połowa młodych par nie chce się zadłużać, organizując uroczystość. Rankomat.pl, Grzegorz Dymczyszek.
9: Z naszego badania wynika, że Polacy nie chcą finansować wesela kosztem zadłużenia. Największa grupa respondentów, 28%, uważa, że jeśli budżet jest zbyt mały, najlepiej po prostu zorganizować mniejsze i skromniejsze przyjęcie. Kolejne 26% jest zdania, że wesele warto przełożyć do momentu zgromadzenia odpowiednich oszczędności. Oznacza to, że ponad połowa badanych wybiera dostosowanie planów do swoich możliwości finansowych zamiast sięgać po kredyt. Jednocześnie tylko 7% respondentów akceptuje finansowanie wesela kredytem lub pożyczką i to wyłącznie wtedy, gdy przyszli małżonkowie mają stabilne dochody. Z kolei 20% uważa, że w organizacji wesela w miarę możliwości powinni pomóc rodzice pary młodej. Zaledwie 2% liczy na to, że większość kosztów przyjęcia zwróci się dzięki pieniądzom otrzymanym od gości. Badanie pokazuje również, że choć pieniądze nadal pozostają najpopularniejszym prezentem ślubnym, ich wysokość nie jest podyktowana kosztem organizacji wesela. Najwięcej osób, bo 23%, deklaruje, że wręcza od 700 do 1000 zł od osoby. Kolejne 18% przekazuje od 400 do 500 zł, 13% od 500 do 700, a 11% od 300 do 400 zł. Co ważne, o wysokości koperty najczęściej decyduje relacja z parą młodą. Wskazało 41% respondentów. Na drugim miejscu znalazła się własna sytuacja finansowa z wynikiem 32%. Natomiast koszt tak zwanego talerzyka bierze pod uwagę jedynie 8% badanych. To pokazuje, że wbrew popularnym opiniom, większość Polaków nie traktuje prezentu ślubnego jako sposobu na zwrot kosztów organizacji wesela.
5: Jak wynika z tego badania, koszt organizacji wesela dla około 100 osób wynosi obecnie od 50 do nawet ponad 100 tysięcy złotych. Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Żyje nam się lepiej, a przynajmniej powinno. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w zeszłym roku dochody rosły szybciej niż wydatki. O szczegółach Krzysztof Jedlak.
4: Jeżeli chodzi o sytuację materialną gospodarstw domowych w 2025 roku, mamy kilka dobrych informacji. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w zeszłym roku wyniósł 3500 zł. W 2024 roku było to 3167 zł. Mamy zatem wzrost nominalnie o ponad 10%, a realnie, czyli z uwzględnieniem inflacji, o prawie 7%. Na dodatek dochody rosły szybciej niż wydatki. Miesięczne wydatki przeciętnie na osobę wyniosły w zeszłym roku 2015 zł, a w 2024 roku było to 1878 zł. Tutaj zatem mamy wzrost nominalnie o nieco ponad 7%, a realnie o 3,6%. Tradycyjnie utrzymuje się duże zróżnicowanie regionalne, jeżeli chodzi o poziom zarówno dochodów, jak i wydatków. Dochody wyższe od średniej dla całego kraju zanotowaliśmy w województwach mazowieckim, podlaskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim. Mazowsze jest zdecydowanym liderem,
10: tutaj przeciętnie na osobę dochód rozporządzalny wynosi ponad 4000 zł, dokładnie 4034 zł miesięcznie. Przy czym decyduje o tym region stołeczny warszawski, gdzie dochód jest o ponad 28% wyższy niż średnia krajowa. Pozostała część województwa notuje dochody poniżej tej średniej. Najgorzej pod tym względem wypadają województwa opolskie, podkarpackie, łódzkie i świętokrzyskie. W opolskim dochód rozporządzalny na osobę wynosi 2890 zł miesięcznie. Tradycyjnie duża jest również różnica między miastem a wsią. W mieście dochód rozporządzalny był w zeszłym roku blisko o 19% wyższy niż w gospodarstwach domowych na wsi, ale ta różnica się zmniejszyła w porównaniu z 2024 rokiem, kiedy wynosiła 25%. Trzeba też pamiętać, że wynika ona zarówno z tego, że dochody uzyskiwane przez gospodarstwa domowe w miastach są wyższe niż na wsi, ale również z tego, że liczba osób w gospodarstwach domowych w miastach jest niższa niż na wsi. W miastach mamy do czynienia z gospodarstwami domowymi liczącymi średnio nieco ponad 2,5 osoby, a w gospodarstwach domowych na wsi jest to blisko 3,5 osoby. Jeżeli chodzi o nasze wydatki, ich struktura zmienia się, ale stosunkowo nieznacznie. Tradycyjnie zdecydowanie najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii. Na trzeciej pozycji z kolei, z udziałem wynoszącym prawie 10%, znalazły się wydatki na transport.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
5: Zetki w większości są za Unią Europejską. Tak wynika z badania przeprowadzonego dla przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Dyrektorka przedstawicielstwa Katarzyna Smyk.
11: Właśnie rozpoczęliśmy kampanię informacyjną Eurotipy skierowaną do młodych Polek i Polaków. Punktem wyjścia kampanii było badanie zrealizowane dla przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Wynika z niego, że 64% osób w wieku 16-29 lat ma pozytywny stosunek do Unii Europejskiej, a 63% uważa, że Unia stwarza realne możliwości dla takich osób jak oni. Ale badanie pokazuje również, że młodzi oczekują konkretnych informacji o szansach, jakie daje im członkostwo w Unii Europejskiej. W świecie szybkich zmian i rosnących wymagań potrzebują wiarygodnych wskazówek. Dlatego właśnie powstała kampania informacyjna Eurotipy, która pomaga uporządkować tę wiedzę i pokazuje, jak korzystać z możliwości, jakie daje Unia Europejska. W kampanii uruchomiliśmy portal www.eurotipy.pl, gdzie młodzi ludzie znajdą praktyczne informacje o nauce, pracy, rozwoju, biznesie i bezpieczeństwie. Każdy może łatwo znaleźć przydatne dla siebie wskazówki i dowiedzieć się, jakie możliwości i szanse związane z obecnością Polski w Unii Europejskiej są dostępne dla niego czy dla niej. Niezależnie od tego, czy planuje spróbować swoich sił w Europie, czy chce rozwijać się w swoim miejscu zamieszkania, także w mniejszych miejscowościach i na wsiach. Kampania Eurotipy jest prowadzona w radiu i na platformach społecznościowych. Weźmie w niej udział wielu twórczyń i twórców internetowych. Ale nie zabraknie także autentycznych historii młodych osób, które korzystają już z unijnych rozwiązań i chcą się podzielić swoimi doświadczeniami. Czy to uczestniczyły w Erasmusie, czy byli wolontariuszami w Europejskim Korpusie Solidarności, czy podróżowali po Europie koleją w ramach programu Discover EU. Zapraszamy także do udziału w naszych wydarzeniach i bezpośrednich rozmowach Eurotipach. Pojawimy się w Lęborku, Ostródzie, Kielcach, Suwałkach, Pile, Koninie, Siedlcach i Puławach. Będą obecni tam nasi pracownicy, przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, jak i eksperci Team Europe Direct i będziemy rozmawiać o Eurotipach. W szczegółach każdego z tych wydarzeń informujemy na mediach społecznościowych. Nasza kampania potrwa do końca listopada, a w razie wszelkich pytań prosimy o kontakt z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
5: Mówiła dyrektorka przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Katarzyna Smyk. Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
0: Cała prawda. Antyradia.
1: Sprzątanie w czasie pracy zdarza się całkiem często u tych, którzy pracują zdalnie. Między spotkaniami online zdarza się im chwycić za odkurzacz. O szczegółach Sylwia Maj z Inko.
12: Praca zdalna sprawiła, że dom stał się nie tylko miejscem odpoczynku, ale też codziennym biurem. I to naturalnie zmienia nasze podejście do porządku, na co wskazują wyniki zleconego przez grupę Inko badania. Wynika z nich, że aż 30% osób pracujących zdalnie uważa, że home office pomaga im utrzymać większy porządek, bo nie lubią pracować w bałaganie. Co czwarty Polak widzi odwrotny efekt. A największa grupa badanych, bo 44% Polaków deklaruje, że praca w domu w ogóle nie ma większego wpływu na porządek w mieszkaniu. Jeden z najciekawszych wyników naszego badania jest taki, że większość pracowników pracujących zdalnie przyznaje, że zdarza im się sprzątać mieszkanie lub dom w godzinach pracy. Deklaruje tak 69% badanych. W praktyce może to oznaczać szybkie przetarcie blatu, opróżnienie zmywarki, czy na przykład poodkurzanie między jednym spotkaniem online a drugim. Warto jednak traktować taki porządek w czasie pracy nie jako właśnie dodatkową presję, ale dodatkowy element organizacji przestrzeni, czy trochę taką przerwę pomiędzy kilkugodzinnym siedzeniem przy biurku przed komputerem.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Sylwia Maj z INKO.
0: Cała prawda i wiesz wszystko. Cała prawda. Antyradia.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Wczesne wstawanie w sobotę? Wpadnij na śniadanie u Styranego w Antyradiu. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano Styrany Życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie u Styranego. Zamów je w Antyradiu. Na miejscu albo na wynos. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zapraszam. Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Po reklamie.
0: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Tacoma. Def Leppard. Jet. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 000 zł.

Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl. Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: do 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 6 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. Kaufland.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.
8: Is this some sort of hip music that I don't understand?

0: Hello Poland, this is Liam Gallagher.
1: Hello, this is Moleskine.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Judas Priest w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij najnowszy album The Best of Judas Priest na winylach albo na kompaktach. Mamy też do rozdania mnóstwo oryginalnego merchu prosto od legend heavy metalu. Czapki, bluzy, bandany, breloki i wiele innych. Już od poniedziałku. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu to metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
13: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
16: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
17: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
20: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
21: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
22: Codziennie niskie ceny.
23: Po reklamie.
24: Antyradio. Gramy najlepszy rok.
25: Twoje oczy lubią mnie i to mi
24: Guns N' Roses.

najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

stłumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: widzenia.
1: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Troy Taylor here from Slipknot.
1: This is Brandon Flowers.
2: Hi, everybody. This is Dexter.
3: And I'm Noodles. We're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy Rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: wartości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie.
2: Jest zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
3: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
3: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Brak jest celu dowodzenia objawów występujących przeziębienia i grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obecnych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego niedosu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Kilogramowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Po reklamie.
7: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Okay, put the red lights off.
1: And this is Johnny Rhythm just saying good night to you all, and God bless you.
2: Hi, this is Jack White.
3: Hello, this is Martin Muffley.
4: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti-Radio.
5: Gviazdy Roka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
6: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach. Media Expert, piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą, w tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też, to poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Linkin Park. Led Zeppelin. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Skok w rok w Antyradiu.
1: Nic nie muszą, ale mogą i robią to The Rolling Stones i utwór Czaruś z albumu Foreign Tongues. Proszę Państwa, to jest 27 album w dyskografii tej grupy. Coś absolutnie niebywałego. Mało tego, Foreign Tongues wylądował na miejscu pierwszym, jeśli chodzi o sprzedaż listy Billboardu. Także brawo, brawo dla Stonesów. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. 9 minut po godzinie 10, skok w rok w sobotę do godziny 14. No i oczywiście kolejny dzień także na Poland Rock Festiwalu, gdzie również dziś się zameldujemy, ale to później, dopiero po południu. Dzisiaj, no w zasadzie ostatni, no może nie ostatni, ostatni sobotni skok w rok przed dłuższą przerwą. I będzie antybohater, także jeszcze będzie można troszkę wzbogacić się o merch antyradia. Antybohater po 11.30.

0: Kult na antenie Antyradia. Proszę Państwa, czytam właśnie, że poziom wzajemnego zainteresowania, tempo wygasania uczuć oraz sposób reagowania na emocje partnera można opisać za pomocą równań, uważa pewien profesor z Uniwersytetu w Lyon. Matematyczne modele nie przewidzą, co prawda, w kim się zakochamy. No trudno by o to było, ale mogą pokazać, dlaczego niektóre związki przetrwają kryzysy, a inne się rozpadną. Proszę bardzo, no więc można to wszystko ładnie sobie zapisać na tablicy czy na karteczce. Jak Państwa to interesuje i chcecie sobie policzyć to i owo, to zachęcam do zajrzenia na stronę Polskiej Agencji Prasowej. Tam jest odpowiedni artykuł dotyczący tej delikatnej sprawy. Tu Antyradio, prawie 25 minut po godzinie 10. Dzisiaj przyjrzymy się jeszcze temu, co będzie wysłane na Międzynarodową Stację Kosmiczną.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, 100 krotka.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
12: Wygrałem.
11: Słucham?
12: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
13: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
11: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
14: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
15: Pani Celinka wie, co jest super.
16: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
15: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego, Kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. Kaufland.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
17: W lodówce tej nowej!
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
19: Euro na wszystko cię stać.
20: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

Antyradio. Gramy najlepszy rock. The Doors. Within Temptation. Metallica. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Skok w rock w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

na Libu w Antyradiu. No w sumie fajny kierunek, ale teraz polecimy nieco dalej, aż na Międzynarodową Stację Kosmiczną, bo tam naukowcy znowu wyślą jakąś eksperymentalną paczkę. Tak sobie myślę, że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest jak taki sąsiad. Każdy z nas ma takiego sąsiada, który cały czas coś zamawia i tylko kurier przywozi kolejne i kolejne paczki. No i właśnie na Międzynarodową Stację Kosmiczną znowu coś poleci. Tym razem to będą glony, które przetestuje się w ekstremalnych warunkach kosmicznych. One mogą mieć różne zastosowania do filtrowania na przykład. No i czytam, że ogromną zaletą mikroglonów jest właśnie to, że z małej probówki można osiągnąć dużą biomasę do dalszych badań albo do zastosowań praktycznych. No więc zabiera się probóweczkę, no a później glony opanują całą stację kosmiczną. To może być problem. Później trzeba będzie wysyłać w foliowej torebce w wodzie te glonojady, jak to czasami się robi z akwarium. No dobrze, zupełnie nie wiem, dokąd zmierza ta rozkmina, to zagramy teraz Obywatel GC w Antyradiu. Ja przypomnę jeszcze, że dzisiaj do zdobycia będzie mecz Antyradia, ale to dopiero po 11:30 w konkursie Antybohater.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Strokes jeszcze przed godziną 11 na antenie Antyradio, dokładnie za 7.11, a po 11 no jedna z ostatnich okazji, żeby wziąć udział w konkursie Antybohater przez najbliższy miesiąc chyba, także proszę szykować maile antybohater@antyradio.pl.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
3: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Wczesne wstawanie w sobotę? Wpadnij na śniadanie ustyranego w Antyradiu. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano styrany życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie ustyranego. Zamów je w Antyradiu. Na miejscu albo na wynos. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
1: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Już teraz nowy Samsung Galaxy z serii Z w przedsprzedaży w MediaMarkt. Zyskaj łącznie nawet do 5926 zł i kupuj w 40 ratach 0%. RRSO 0%. MediaMarkt.
2: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Po reklamie.
12: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Alter Bridge. T-Love. Blues Brothers.

0: Coldplay. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

dokument, który umożliwia tymczasową legalizację niektórych urządzeń wodnych wykonanych bez pozwolenia. Od razu przypomina się Studnia Narodowa, ale dobrze, teraz nie będę złośliwy, bo na koncercie systemowe Down dźwięk był całkiem niezły. A to The Offspring w Antyradiu.

0: Dumna Marysia od Creedence Clearwater Revival, 23 minuty po godzinie 11, a przede mną absurdalne troszkę widoki, ponieważ w Wiśle rozpoczęła się tegoroczna rywalizacja w letnim Grand Prix na skoczni imienia Adama Małysza, w której udział biorą zarówno skoczkowie, jak i skoczkinie. No i taka dyscyplina trochę niepasująca do obecnych warunków, bo nie wiem, ile jest w Wiśle akurat, ale chyba całkiem ogólnie gorąco. Same zawody też nie cieszą się jakimś dużym powodzeniem. Czytam, że sprzedano niespełna 100 wejściówek. No trochę wieje pustkami. Dobrze, jeśli chodzi o konkurs Antybohater, mam nadzieję, że uczestnictwo tutaj będzie trochę bardziej, że tak powiemy, tłumne. Po godzinie 11.30 pierwsze podpowiedzi w konkursie, w którym będzie można wygrać merch Antyradia. Jaki to będzie merch? A zaraz zajrzę Ani do szafek i zobaczę, co tam można przygotować.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
16: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
17: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Comarche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
19: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
21: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
23: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
24: Volkswagen. W euro na wszystko cię stać.
25: Telewizor Samsung, 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Ty bohater.
1: Oczywiście to sobotni konkurs, w którym próbujecie odgadnąć tożsamość artysty muzycznego na podstawie moich trzech podpowiedzi. Pierwsza pojawi się już za moment, druga przed godziną 12, a trzecia po godzinie 12, po czym zagramy utwór z udziałem dzisiejszego antybohatera. Odpowiedzi zbieram pod adresem antybohater@antyradio.pl, a do wygrania jest koszulka, no pewnie taka lżejsza chyba, może jakiś top wybiorę, do tego kawa i kubek antyradia. Oczywiście wszystko sygnowane naszym logo. No i czarne, jak to w antyradiu. No dobrze, to dzisiejszy antybohater, to jest pierwsza podpowiedź. Dzisiejszy antybohater jest królem za łuską. Dzisiejszy antybohater jest królem za łuską. Podpowiedź trudna, ale państwo zawsze dajecie radę, więc podkręciłem śrubę. Antybohater@antyradio.pl.

0: Antybohater.
1: Zbliża się 12, to znaczy, że czas na drugą podpowiedź w konkursie Antybohater. Przypomnę jeszcze pierwszą. Dzisiejszy antybohater jest królem za łuską. Druga podpowiedź. Dzisiejszy antybohater potrzebuje pomocy przy chubce. Chubka. Samo H i B. Antybohater małpa antyradio.pl.
2: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Lavallo, a.k.a. VV.
3: This is Slash.
4: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti Radio.
0: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
5: taniej masz. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
2: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festiwalu Białczańskiego.

0: Antybohater.
1: 8 minut po godzinie 12, trzecia godzina naszego spotkania, trzecia godzina skoku w rok, a zarazem trzecia odsłona konkursu Antybohater i trzecia podpowiedź w tym konkursie. Dwie pierwsze już padły w poprzedniej godzinie i ja teraz przypomnę. Dzisiejszy antybohater jest królem za łuską. Druga podpowiedź, dzisiejszy antybohater potrzebuje pomocy przy chubce. No do chubki jeszcze coś jest potrzebne. I trzecia podpowiedź, dzisiejszy antybohater jest członkiem klubu. No to chyba teraz już jest wszystko jasne. antybohater@antyradio.pl. O kogo może chodzić, piszcie pod ten właśnie adres, a do wygrania jest koszulka, kawa i kubek Antyradio. Niebawem wszystko będzie naprawdę jasne.

0: Antybohater.
1: Tak jak już mówiłem, konkurs Antybohater będzie miał malutką przerwę sierpniową, więc dzisiaj wybrałem naprawdę konkretnego antybohatera. Dzisiejszym antybohaterem był Jim Morrison. Jest królem za łuską. No chodzi o nieformalny przydomek Lizard King, czyli król jaszczurów albo jaszczurzy król, co wzięło się z wersu I am the Lizard King, I can do anything. Jam jest król jaszczurów, mogę wszystko. Dzisiejszy antybohater potrzebuje pomocy przy chubce. To była druga podpowiedź. No, do chubki potrzebne jest krzesiwo, a Jim Morrison śpiewa przecież Come on baby, light my fire. I trzecia jeszcze podpowiedź. Dzisiejszy antybohater jest członkiem klubu. No taka oczywista podpowiedź, chodzi oczywiście o Klub 27, czyli grono artystów, którzy zmarli w wieku 27 lat. W tym klubie także Jimi Hendrix, Janis Joplin czy także Kurt Cobain. No i wielkie brawa dla Michała P., który już po pierwszej podpowiedzi odgadł, że chodzi właśnie o Jima Morrisona.

0: This is Connor from Nothing But Thieves.
1: Hey, what's up? It's Shannon.
2: And this is Sully from Godsmack.
3: Hey, this is Rob.
4: This is James from Metallica.
5: And I'm Lars, and you're listening to NT Radio.
6: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.
7: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Marian, o czym myślisz?
14: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
13: O mega okazjach w Media Expert.
14: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999.

0: gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Już teraz nowy Samsung Galaxy z serii Z w przedsprzedaży w MediaMarkt. Zyskaj łącznie nawet do 5926 zł i kupuj w 40 ratach 0%. RRSO 0%. MediaMarkt.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Sunrise Avenue. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi

mamut stąpa na antenie antyradia, a Elon Musk udzielił długiego wywiadu dla The Economist, w którym przewiduje przyszłość. Powiedział tak: pieniądze za 10 lat nie będą miały znaczenia. Pieniędzy potrzebujemy na towary i usługi, na jedzenie, mieszkanie, transport czy na rozrywkę. Jeśli dzięki robotom i AI będzie tych towarów więcej niż jakikolwiek człowiek byłby w stanie skonsumować, to po co nam pieniądze? Elon Musk to jest inteligentny facet, więc tutaj chyba udaje, że nie rozumie, bo jak dotąd wszelka automatyzacja i roboty wyręczające nas i dające czas wolny powodują, że korporacje i ogólnie machina gospodarcza chętnie nasz czas wolny wykorzysta do kolejnych zadań. Pracownik jest, proszę Państwa, jak cytryna, którą wyciska się do końca. Nigdy nie jest tak, że czas wolny, który się pojawia, to możemy przeznaczyć, mówię w takim sensie globalnym, no, całego systemu, na hobby czy tam leżenie pod parasolem, tylko po prostu, żeby jeszcze bardziej, jeszcze więcej pracować. No ale dobrze, nie będziemy teraz rozmawiać o kapitalizmie, bo nie mamy na to zbyt dużo czasu. Już ma nam gna na antenie antyradia, a za chwilę Queensryche na antenie antyradia.

0: Ale Cepelin na antenie Antyradia, 7 minut przed godziną 13. Swego czasu zapraszaliśmy, kiedy to było, już nawet nie pamiętam, na dokument właśnie o tej grupie. Bardzo dobry to był dokument, między innymi było o tym, że ta grupa nigdy nie grała tak samo na koncertach. Oni pozwalali sobie naprawdę na bardzo długie improwizacje. Natomiast, no dobrze, o improwizacjach to jeszcze będzie, ale to po godzinie 13. Przypomnę także, z jakimś to tygodniem startujemy od poniedziałku, a będzie naprawdę konkretnie.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na...

0: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
1: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Azję, w Auchan!
1: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Dziwna wiosna dała czadu na antenie Antyradia prawie 7 minut po godzinie 13. Dziwna wiosna dała także czadu wczoraj na Poland Rock Festiwalu. Zameldowali się na dużej scenie, a także odwiedzili nasze studie plenerowe. Rozmawiał z członkami grupy Dziwna Wiosna Tomek Kasprzyk i można było się także z nimi spotkać w naszej strefie. Tak, proszę Państwa, bo w antyradiowej strefie dzieje się bardzo dużo. Jeszcze kilka godzinek i będziemy nadawać z Poland Rocka. Ja też przypomnę, co tam się dzieje na miejscu. O czym to jeszcze miałem wspomnieć? Aha, widzę, że nie tylko Poland Rock słucha antyradia, ale Tabor pod Krzywą też słucha antyradia. Pozdro dla Taboru. A ja to się nawet dzisiaj tak ubrałem pod muzę. Znaczy, co prawda koszulkę to mam The Dark Side of the Moon. A teraz będzie ściana.

0: mogliście słyszeć, siedziba antyradia zostanie przeniesiona, a obecna zostanie zburzona. No to budowlańcom ułatwiłem trochę robotę, bo tak odkręciłem monitory w studio za sprawą Ghosta, że już się wszystko chyboce. Natomiast ja miałem powiedzieć więcej o Poland Rocku. Dzisiaj między innymi zagra Eagle Eye Cherry czy Happy Sad. No i oczywiście transmisja prosto z Czaplinka po godzinie 17. Przemówi do Was Tomek Kasprzyk, a tych na miejscu zapraszamy do naszej strefy antyradiowej, przywitać się z naszą ekipą, zrobić fotę, porozmawiać i dostać także niespodziankę od rockowych dziewczyn antyradia.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Reklama.
5: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
7: Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaj.

0: zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
6: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
9: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
10: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
9: Ta, ciebie stać.
10: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
9: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
11: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
12: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
15: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas.

do którego z powodzeniem można zatańczyć walczyka. The Stranglers, Golden Brown w Antyradiu, oczywiście. Hugh Cornwell przyznał po latach, że utwór dotyczy pewnej dziewczyny, ale nie tylko. Z jednym i drugim mam związane miłe wspomnienia. I tutaj postawię kropkę. Natomiast ja jeszcze miałem Państwu powiedzieć o tym, cóż też przedsięwzięliśmy na poniedziałek. Rozpoczynamy tydzień z Judas Priest, proszę Państwa. Przed nami tydzień z legendami heavy metalu. Ukazuje się składanka The Best of Judas Priest, a my będziemy mieli dla Was to właśnie wydawnictwo i na winylach, i na kompaktach, a do tego, co lepsze, mamy fajny merch prosto od Judasów. To są czapki, longsleevy, breloki, bandany, naszywki. No będzie z czego wybierać, naprawdę. Także słuchajcie dzielnie Antyradia w tygodniu z Judas Priest i w ogóle słuchajcie Antyradia cały czas, bo to robi dobrze na wszystko. Zwłaszcza jak taki Billy Idol się jeszcze dobija na antenie.

0: Rock w Antyradiu.
1: No te werbelki za 7.14 oznaczają tylko jedno, że ja już powoli będę się odmeldowywał, ale nie zostawię was samych, znaczy chwilę pobędziecie sami na sam z muzyką, ale za to później po 17.00 oj, będzie gorąco na antenie Antyradia, ponieważ wracamy do transmitowania tego, co się wydarza na Poland Rock Festiwalu. Od godziny 17.00 będzie z wami Tomek Kasprzyk, po godzinie 20.00 Bartek Snowiec, a po 22.00 Nocne Zwierzę, Makak będzie dokazywać na antenie Antyradia. Ja z kolei będę dokazywać tutaj jutro po godzinie 10.00. No i trochę więcej spędzimy czasu w sierpniu, ponieważ będę zastępował Tomka Kasprzyka, który musi odpocząć. Będę go zastępował na Rokomotywie Antyradia. Konrad Czubaj, dobrego popołudnia, mi do usłyszenia.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
3: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
4: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14:00 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.
0: Lato

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Po reklamie.
6: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.
7: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festiwalu białczańskiego.

0: Ed Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio.
4: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
3: Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Judas Priest w Antiradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij najnowszy album The Best of Judas Priest na winylach albo na kompaktach. Mamy też do rozdania mnóstwo oryginalnego merchu prosto od legend heavy metalu. Czapki, bluzy, bandany, breloki i wiele innych. Już od poniedziałku. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych WISK. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. WISK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
14: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku. Mega.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z Polskiej Mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
6: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Panie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: W euro na wszystko cię stać.
2: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Audioslave. Kings

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Hey, this is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs, and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Echo najlepszych epok rocka? Spotkaj się z legendami na nowym festiwalu Sound of the Ages w niezwykłym Stratocastle. Zagrają Michael Schenker, Nazareth, Ronnie Romero and Gus G, Masterplan oraz Lee Shy. Bilety oraz specjalne pakiety VIP już w sprzedaży. 22 sierpnia 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Poleca Antyradio.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: to w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno,
3: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
3: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
3: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia gryczy lub alergicznego niedosu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
11: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
12: W Biedronce regularne ceny są zawsze niskie, a w superpromocjach jeszcze niższe. I to codziennie. Do soboty. Ketchup pudliszki 990 gramów. Łagodny lub pikantny 7,99 za każdą sztukę.

0: Polski 1 litr, 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
1: Alex Lifeson, also of Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
6: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
5: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
6: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
7: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
8: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na ten... mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
16: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
17: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
18: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
19: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych WISK. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. WISK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Lamel ścienny na filcu Milkwood już za 74,97. A panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradio.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to, oblewia tanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
8: Doskonale. Kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
15: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
16: Marian, okazja jest.
17: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
16: Ale to mega okazja w Media Expert.
17: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
16: Media Expert.
18: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
19: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
18: Nawet tutaj musisz.
19: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
18: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
19: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
20: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
21: Barbara, łatwa kasa?
16: Marian, zawsze.
21: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
16: Sprytnie.
21: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
22: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
23: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
14: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
15: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
24: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
25: Lidl, to się opłaca.
0: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
1: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradio.

0: Smoleskie.
1: Cześć, tu Grabasze. Piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
11: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
12: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
15: Echo najlepszych epok rocka? Spotkaj się z legendami na nowym festiwalu Sound of the Ages w niezwykłym Stratocastle. Zagrają Michael Schenker, Nazareth, Ronnie Romero and Gus G, Masterplan oraz Lee Shy. Bilety oraz specjalne pakiety VIP już w sprzedaży. 22 sierpnia 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Poleca Antyradio.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
18: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
19: Oh my God.
18: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
20: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
21: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
22: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
20: Doskonale, kupujemy.
22: Sposób na twój dobry dzień?
21: Mamy to w Lewiatanie.
22: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
23: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
24: Po reklamie.
25: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradio.

0: this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
13: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
13: Doskonale, kupujemy.
15: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
20: O.
19: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
20: O, a o ile?
19: 35 groszy taniej na litrze.
20: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
19: Tak.
21: A jak lemoniadę?
19: No też.
20: To poprosimy.
19: Ale co?
21: Wszystko.
19: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Effecta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Marian, okazja jest.
21: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
21: A nie, no to już wróciłem.
22: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
23: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
24: Telewizor Samsung, 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio na Poland Rock Festival. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

1 sierpnia. Szacunek, szacunek, szacunek. Godzina W za nami. Czas teraz na spotkanie z trzecim i ostatnim dniem Poland Rock Festiwalu na antenie Antyradia. Tomasz Kasprzyk, witam i zapraszam.

0: Hity Radio na żywo z Poland Rock Festival.
1: Pięknie, Depeche Mode i Condemnation przed chwilą na antenie Antyradia, a w studio już pierwszy gość, czyli Grzegorz Kupczyk.
2: Cześć, Grzesiu. Dzień dobry.
1: Rozśpiewany, bo orkiestra dorosłych dzieci nie tak dawno skończyła swój występ na Poland Rock Festivalu. No i jak się grało? Jak się śpiewało?
2: Wiesz, to jest zawsze niesamowity klimat, ale dzisiejszy koncert tych wszystkich, które żeśmy zagrali z orkiestrą, był chyba najlepszy. Zespół się wyraźnie dotarł, już to wszystko funkcjonuje jak zdrowa machina. No i publiczność dopisała wspaniale, kapitalnie się bawili, naprawdę rewelacja.
1: Wcześniej mieliśmy spotkanie w namiocie Antyradia i rozmawialiśmy trochę o waszym zespole i wspominaliście też o tym, że się lubicie, o chemii między wami i to powiem ci, że dało się wyczuć na scenie, że wy jakby czujecie się wzajemnie.
2: Wiesz co, jesteście dorosłymi ludźmi, panami, którzy już mają swoje sukcesy, może nie za sobą, ale sporo ich mają już na głowie i pewne rzeczy nie robią na nas takiego jakiegoś niesamowitego wrażenia,

0: Przede wszystkim należy zacząć od tego, że ludzie, z którymi tą płytę nagrywam, to już jest kolejna płyta, którą z nimi nagrywam, są niezwykle weseli, wyluzowani, właśnie nie mają tego ego takiego przerośniętego. My się doskonale razem czujemy, fenomenalnie się razem bawimy. Jaka to jest muzyka? To jest hard rock z taką domieszką, powiedziałbym, humoru. Nic lub prawie nic nie jest tutaj potraktowane serio, bo okładka jest na luzie, niektóre teksty są na luzie, przy czym należy zaznaczyć, bo ludzie tutaj dyskutują, że okładka jest AI, a nie, ona nie jest AI, rysowała to dziewczyna, myśmy taką okładkę właśnie chcieli. A co do muzyki, co do aranżu, co do tekstów, bardzo, bardzo daleko idący dystans. Nie mamy takiego parcia, o Jezu, jacy my jesteśmy tutaj artyści w ogóle, że proszę tutaj, my jesteśmy dumni wojownicy. Nie, bawimy się muzyką, to jest taki, jak powiem, rock and roll, myślę, że tak, rock and roll w tym pozytywnym znaczeniu muzycznym. Ja osobiście przyznam szczerze, że bardzo mi się ta płyta podoba z dwóch powodów, ale jeden szczególnie. Jestem zachwycony aranżacjami, a szczególnie aranżacjami wokalnymi, w których bardzo pomógł mi Grzesiu Ornet Stępień.
1: Okay.
0: Naprawdę, produkcyjnie niezastąpiony. Dodam, że na gitarę gra Paweł Oziabło, fenomenalny kompozytor, chyba światowy gitarzysta. No i na bębna gra Łukasz Marek, również fenomen jakiś w swoim rodzaju. I to wszystko dawał takie, a nie inne rezultaty. Z niecierpliwością czekam na październik, kiedy ta płyta ma się ukazać.
1: W październiku nowa płyta Grzegorza Kupczyka, a już za chwilę Party Doll, utwór, który jest pierwszym singlem z tego krążka.
0: Tak, to pierwszy singiel, tekst Orneta i wszystkie chórki, wszystko tam jest aranżowane też przez Orneta.
1: No widzisz, no to pani, pięknie. Bardzo dziękuję za to, że wpadłeś do Antyradia. Miło was się oglądało, czekam teraz na twój koncert.
0: No, może no. Kiedyś. Wiem, że będziemy grać w Warszawie w Hard Rock Cafe, ale tego jeszcze nie wiem, więc na pewno poinformuję ciebie i panów.
1: Dobrze, ale jeżeli płyta w październiku, to w październiku umawiamy się na rozmowy w Antyradiu.
0: Bardzo mi było.
1: A teraz
0: masz mnie w banku.
1: Grzesiek Kupczyk, dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego. Zdrowia.
2: Antyradio na Poland Rock Festival.

0: Pan, ale ja myślałem, żeby on bardziej wyglądał, bo grasz, on nie lubię w ogóle dali mu
1: A co trzeba zrobić, co młody człowiek, albo starszy oczywiście, ma zrobić, żeby wejść z tobą na scenę w danym roku?
0: Musi przyjechać i musi spróbować swoich sił. Ma szansę, my za każdym razem ustalamy rodzaj wejścia, podejścia do tego jego fragmentu. Musi się zmieścić w tym, opanować nerwy i zaśpiewać kawałek, jakieś linijki tekstu. I to się okazuje, że to jest najtrudniejsze, wiesz?
1: Przepraszam, że zrobię takie porównanie. No. Być może ono będzie... No nie chcę powiedzieć niegrzeczne, ale policyjnego konia, jak się uczy, żeby był spokojny, no, to koń przechodzi przez ogień, przez różne takie rzeczy, żeby koń był opanowany. Jaką masz pewność, że dziewczyna, która świetnie śpiewa na próbie, jak zobaczy przed sobą 700 tysięcy ludzi, no, to nie zje jej trema?
0: O to chodzi. Nie mam żadnej pewności i mimo 17 lat doświadczeń ani razu nie udało nam się wybrać takiego składu, który nie popełniłby żadnego błędu. Ja myślę, że najlepsze wykonanie tegorocznego składu miało miejsce kilka godzin temu, kiedy robiliśmy próbę, ale wybieramy spośród tych kilkuset uczestników takie osoby, co do których można nie mieć pewności, ale przyjąć takie założenie, że być może opanują te nerwy i dadzą radę. Ale wielokrotnie to się nie sprawdzało. Wielokrotnie ci ludzie, nagle patrzysz, co, nie mają na rękach jakieś nowe tatuaże, a to tekst, wiesz, zapisują sobie cały na rękach, na nogach, na butach. To jest tak jak ze ściągą na maturze. Czasem dobrze ją po prostu mieć i można z niej nie korzystać, ale gdzieś podświadomie
1: może
0: masz takie
1: moment,
0: poczucie. Tak.
1: To
0: tak,
1: jest to trochę tak jak z moją pracą na przykład w radiu. W radiu pracuję od ponad 30 lat, a zawsze wchodzę z kartką papieru, na której mam
0: pewnie
1: coś zapisane.
0: Oczywiście, możesz na to nie spojrzeć.
1: Parę razy
0: nie
1: mi się zdarzało, że nagle zapomniałem, co miałem powiedzieć. Tak?
0: Tak jest.
1: A powiedz, jak ty na przykład, jako już doświadczony artysta, który tremę przeorał w prawo i lewo. Czy jesteś elastyczny na to, co się wydarzy na scenie, czy właśnie jesteś tak sfokusowany, że łapiesz tych ludzi, żeby sprowadzać ich na właściwą drogę? Czy grasz pod nich, czy oni muszą pójść za tobą?
0: Ja chcę im dać wolność i ja nie robię tam niczego. Ja się wycofuję, chowam się za tą piosenką, którą napisałem do ułożonej przez siebie melodyjki, bo musiałem zrobić coś, co ewentualnie oni by przyjęli jako swoje. Ja zawsze tak mówię, że kiedy pisałem tę piosenkę, to w tym roku, kiedy się tutaj pojawiłem, ja już miałem 45 lat, co byłem starym koniem. Już się wtedy czułem, wiesz, no, znacząco starszy od tych, którzy później tę piosenkę śpiewali, a teraz mam o 17 lat więcej. I czuję
2: to
0: się młodziej niż tak,
2: to
0: są tylko cyferki.
1: Jak zobaczyliśmy siebie wczoraj, to od razu stwierdziliśmy,
0: że pięknie wyglądamy, no, coś fantastycznego.
1: Niebywałe.
0: Jestem zachwycony twoją linią, twoją formą oczywiście i cieszę się, że odwzajemniasz to uczucie, tak.
1: Czyli ty jesteś tak jak prawdziwy tata, który nie rzuca koła ratunkowego dziecku, tylko uczy dziecko pływać.
0: No tak, czy ważny jestem ten tata, który cię wepchnie do wody i pójdzie z kolegami na browar.
1: Piotr Bukartyk, no tak, bardzo ci dziękuję, że wpadłeś do Antyradia.
0: To było coś przemiłego, jak zwykle spotkanie z tobą i z państwem. To takie wrażenie, które zostanie już ze mną na zawsze.
1: Otóż to chodzący uśmiech i chodząca muzyka. Dziś po północy na scenie Piotr Bukartyk i Ajagory. Bardzo dziękuję.
0: Z nami,
1: wszystkiego dobrego. Dzięki, Piotrze.
3: Antyradio na Poland Rock Festival.

0: Ależ to ładne.
1: Altiradio na żywo z Poland Rock Festival.
0: No i jesteśmy przepięknie. Trochę pada, powiem Państwu. Trochę. Cały czas tęskniliśmy od dwóch dni, żeby się trochę ochłodziło, żeby popadało trochę deszczu. No więc dzisiaj popadało. Dzisiaj się nie kurzy, dzisiaj trochę nas moczy, ale jeżeli chodzi o wieczór, to zapowiada się wieczór bezdeszczowy. Będzie powietrze rześkie, będzie chłodno, będzie czym oddychać. To dźwięk też będzie szedł trochę inny, bardziej spójny, bo w gorącu to ten dźwięk różnie się przenosi. Natomiast tutaj zresztą są tacy technicy, jeżeli chodzi o realizację dźwięku, którzy doskonale sobie zdają z tego sprawę. Ale propos właśnie realizacji dźwięku. Jest coś takiego na Poland Rock Festiwalu, co się nazywa Akademią Realizacji Dźwięku. I porozmawialiśmy trochę z Akademią Realizacji Dźwięku o dźwięku. Co z tego wynikło, dowiecie się oczywiście słuchając Antyradia po godzinie 18, ponieważ do tej rozmowy wrócimy. A dziś przed nami jeszcze Wargazm, 19.30, Helnio Oczy jeszcze chyba są na scenie, tak? Malviolence będzie po 18, Eagle Eye Cherry, 22.30. Niektórzy się dopytują, czy będziemy transmitować koncert z artysty Eagle Eye Cherry. Myślę, że tak. O północy Happy Set, no i 1.30 zamknięcie festiwalu, czyli Piotr Bukartyk i Aja Gore. Rozmawialiśmy z Piotrem, więc już wiemy mniej więcej, czego się spodziewać, ale także wiemy, że różne rzeczy na scenie mogą się wydarzyć. Jeżeli zaś chodzi o małą scenę, to 18.25 Atmosphere i Marcin Rozynek. Być może Marcina trochę podsłuchamy. Special Guest 19.30, 20.35 Ewelina Flinta. Trupa 21.55, więc myślę, że na zespół Trupa też się trochę przerzucimy. No i 23.30 Waluś Kraksa Kryzys. Tak się kształtuje program dzisiejszego trzeciego dnia Poland Rock Festiwalu. Jesteśmy tutaj i za chwilę wracamy. Nie oddalajcie się od Antyradia.
1: Antyradio na Poland Rock Festival.

0: Antyradio. Na żywo z Poland Rock Festival.
1: Sprawdźmy zegarki, czy wszystko działa poprawnie. 8 minut po godzinie 18. Jesteśmy na Poland Rock Festiwalu, Czaplinek, Broczyno. A ze mną człowiek, który kiedyś był głosem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pracowaliśmy razem, co tydzień spotykając się w Antyradio. Teraz osoba prywatna, Krzysiek Dobies. Dzień dobry.
2: Siema Antyradio, siema. Słuchajcie, no to jest dla mnie w ogóle niesamowite wspomnienie, bo faktem jest, przypominaliśmy to sobie tutaj przed wejściem na antenę, że usiedliśmy jak za starych, dobrych lat, przygotowując się do wejścia na antenę Antyradia. Świetnie, że możemy sobie tutaj porozmawiać i wam, słuchacze Antyradia, poopowiadać o tym, co dzieje się na najpiękniejszym festiwalu świata, bo i to też mówiliśmy przed wejściem, na Woodstock się nie przyjeżdża, na Woodstock się wraca, a ja, mimo że już nie jestem zawodowo zaangażowany w ten festiwal, to jednak jestem cały czas bardzo blisko niego, jest on mi bliski, memu sercu. Ja wracam na Woodstock co rok, no a w tym roku, owszem, jestem tutaj zupełnie jako gość festiwalu, ale prywatnie.
1: Tak, ja specjalnie cię zaprosiłem do
2: sobie ten festiwal.
1: Do Antyradia, ponieważ za każdym razem, kiedy byłeś zaangażowany w festiwal, trudno było cię złapać, bo miałeś masę obowiązków i nie wiem, czy ci przelatywały ważne rzeczy, które były na festiwalu, bo miałeś coś do załatwienia, czy te wszystkie rzeczy na festiwalu notowałeś w swojej głowie. Ale teraz, będąc prywatnie, myślę, że tak naprawdę jesteś w stanie wchłonąć wszystko to, co się tu dzieje i zauważyć, co jest dookoła.
2: Tak, o ile oczywiście nabędę tą magiczną umiejętność bilokacji, bo tyle zdarzeń festiwalowych, ile się dzieje tutaj w czasie tych kilku dni bycia w Czaplinku, no to żeby to wszystko dotknąć i wszystkiego doświadczyć, to trzeba faktycznie mieć taką drugą albo trzecią wersję siebie i wtedy być może by się udało. Więc staram się oczywiście chłonąć tak dużo, jak tylko mogę i muszę wybierać, tak jak każdy uczestnik tego festiwalu. Tu koncert, tu spotkanie, tutaj rozmowa, tutaj organizacja pozarządowa, a tutaj jakaś ciekawa aktywność w strefie, a tutaj znajomi, przecież namioty. Jestem rozbity tutaj niedaleko z namiotem swoim i tym całym życiem festiwalowym, no można się tutaj naprawdę zauroczyć i trzeba ten czas znaleźć. Mało się śpi, dużo się chodzi. Słuchajcie, no tak, ci, którzy nie byli, bardzo zachęcam w ogóle. Mam nadzieję, że wśród słuchaczy Antyradia już nie ma takich osób, które nigdy nie były na Woodstocku, ale jeżeli tacy są, to bardzo zachęcam do tego, żeby przyjechać, bo to ciężko opowiedzieć, to trzeba poczuć i zobaczyć. Chodzi się bardzo dużo, bo te odległości są tutaj niemałe. No też dlatego, że tak dużo tego wszystkiego jest, żeby to upakować bardzo blisko siebie, no to nie jest to możliwe. Ale słuchajcie, warto przeżyć, warto poszukać Andrzeja, warto krzyknąć, zaraz będzie ciemno, bo wtedy...
1: Ale wiesz, gdzie jest Andrzej?
2: Andrzej! No, może się znajdzie w końcu.
1: Powiedz mi, Krzysztof,
2: może się znajdzie. No, szukamy go od początku festiwalu.
1: Czy taka osoba jak ty, będąc prywatnie na festiwalu, znając też ten festiwal od podszewki, jest w stanie nabrać dystansu do tego, co się dzieje? Czy mimo tego, że jesteś prywatnie, cały czas twój wzrok gdzieś leci, bo wiesz, co tu się może wydarzyć, co się wydarzy?
2: Jasne. Znaczy, to, wiecie, to jest tak, no ja nigdy nie będę już takim Woodstockowiczem, który przyjeżdża tutaj pierwszy raz, nie? No to doświadczenie jest absolutnie poza mną. Jestem też tu nie do końca anonimowy, to znaczy znam tu po prostu bardzo wiele osób, z którymi się spotykam i faktem jest, że na każdym etapie festiwalu już mam inne spojrzenie.
1: Okay.
2: Wiesz, to jest tak, że widzę scenę, doceniam pracę techników, doceniam, wiem, jak to z tyłu wygląda, wiem, że tam z tyłu siedzi, wiesz, dziki, tu coś się robi, tutaj jest wóz ze znajomymi, którzy tam, wiesz, no, wiem od drugiej strony, jak to wygląda, więc też już inaczej obserwuję każdy jeden aspekt festiwalu, ale z drugiej strony, no, najważniejsze jest to, że jest ta emocja, która tutaj między ludźmi jest i między nami wszystkimi jest i wiesz, jak się biegało, jak się pracowało, jednak to było pewnego rodzaju, no miałeś coś na barkach.
1: Absolutnie, nie? No pewnie, że tak.
2: To jest jednak, masz to zadanie, masz tutaj coś dowieść, tu się coś dzieje, tu masz jakiś kryzys. Ja pełniłem rolę dosyć taką, wiesz, intensywną jako rzecznik prasowy takiego wielkiego wydarzenia, więc wiele rzeczy, które się działy, gdzieś tam obarczały mnie jako, wiesz, jak to reagować, jak komunikować, no trzeba się do tego ustosunkować, to ja na końcu w pewnym momencie raz czy drugi musiałem gdzieś wyjść do czegoś i z czymś się konfrontować, z jakimś tam stanem rzeczy, to tłumaczyć albo odpowiadać na jakieś historie, więc to było takie, zawsze to obciążenie gdzieś tam się czuło. A teraz, jak jest się dzisiaj tutaj i tego akurat mają inni młodzi, którzy tutaj się tym zajmują i sobie doskonale radzą, no to można sobie to wszystko, wiesz, odłożyć na bok i poczuć ten festiwal inaczej. To jest mega, mega emocja, która tutaj jest. Chociaż nie mówię, nigdy już nie będę pierwszy raz Woodstockowiczem, no bo to jest mój 29. Polendrock.
1: Teoretycznie masz tę przewagę, będąc, weźmy to w cudzysłów, wolnym człowiekiem na Polendrocku, że możesz położyć się spać kiedy chcesz i wstać, fakt, o której chcesz.
2: Fakt.
1: Tylko pytanie, czy to jest przewaga, czy znowu jest coś takiego, że kurde, poszedłem spać, ale jeszcze nie zobaczyłem wszystkiego.
2: Tak, tak. I faktem jest, że mało się śpi, bardzo mało się śpi. Dzisiaj już sobie oczywiście notuję w głowie i włącza mi się ten gen, wiesz, odpowiedzialności, no bo jutro muszę wrócić do domu, więc stanę tak jak wiele osób tutaj będących na miejscu. Stanę jutro pewnie w jakimś tam koreczku i będę musiał gdzieś swoje odstać, żeby się stąd wydostać samochodem swoim. W związku z czym, no nie ukrywam, że już mi się tam włącza ten element, no muszę się dzisiaj położyć wcześniej spać, bo wczoraj na przykład miałem bardzo intensywne, dzisiaj, no mogę to powiedzieć, mam nadzieję, wczoraj mieliśmy się spotkać tutaj, porozmawiać ze sobą, no ale jak to mówią, przekroczyłem horyzont zdarzeń i pochłonęła mnie czarna dziura w dniu wczorajszym,
1: tak, to
2: bo to
1: czasami,
2: jest festiwal, no. I tutaj dajemy sobie prawo do tego, żeby się dobrze bawić, żeby się wyluzować, żeby zostawić ze sobą różne ciężary, no i faktem jest, że pracując, no nie zostawia się tego ciężaru, ale ci, którzy są po tej stronie, no to właśnie widzą w tym festiwalu, że mają tutaj taką możliwość a jutro wracamy do normalnego życia, do tej codzienności.
1: Jest też sporo osób, które cały czas się wahają, czy przyjechać na Polendrock, czy nie. Oczywiście wiadomo, że życzliwych nie brakuje, jeżeli chodzi o ten festiwal, ale nie o nich mowa. Soli Erna, mówiliśmy o tym, wokalista, tak, i gitarzysta, tak, Godsmack, tak, nagrał bardzo ładne informacje na swoich portalach społecznościowych o tym, co się tu wydarzyło, że to był jeden z najpiękniejszych wieczorów, o ile nie najpiękniejszy w jego życiu. Kasia Linz tak samo napisała na swoich mediach po koncercie wczorajszym, że to jednak prawda, co o was mówią. Co byś powiedział ludziom, którzy się nie do końca są przekonani, co tu się dzieje? No, czy to jest festiwal taki jak wiele innych, czy faktycznie jest tu coś magicznego, co warto by było zobaczyć?
2: No wiesz,

0: festiwal, no, z różnymi tutaj historiami, opowieściami się może nie tyle konfrontowałem, ile wiem, że one istniały, istnieją. Mhm. Ja myślę, że warto spróbować. Festiwal jest niebiletowany, więc to nie jest wcale duży koszt, żeby tutaj przyjechać, być i posmakować. I teraz, jeżeli wam się nie spodoba, zawsze macie prawo po prostu nie przyjechać tutaj drugi raz. Macie też prawo, jak tu już nawet jesteście, po jednym dniu się spakować i stąd wyjechać. No jakoś tak się dzieje od 32 lat, że setki tysięcy ludzi przyjeżdżają i nie chce im się wyjeżdżać po pierwszym dniu. A no dlatego, że ten festiwal ich tutaj zatrzymuje. No i zaczynają szukać Andrzeja i zaczynają wsiąkać w te wszystkie festiwalową, w tę całą festiwalową kulturę, która też tutaj jest unikatowa. To są rzeczy, których się nie spotyka na innych festiwalach. Jak jesteście, nie wiem, na innym, większym, mniejszym evencie i słyszycie, że ktoś woła, krzyczy Andrzej, to wiecie, że to jest ktoś, kto był na Poland Rock Festiwalu i on stąd jest. Jak ktoś krzyknie, zaraz będzie ciemno, a ktoś mu odpowie,
1: zamknij się,
0: to jest porozumienie, wiesz, znak, taki sygnał, byliśmy na tej samej imprezie, to jest nasze miejsce. Wiesz, i to jest to, czego to się naprawdę rozumie tylko wtedy, kiedy się to poczuje. W związku z czym namawiam, warto spróbować przyjechać, jak się wam nie spodoba, może tak być, ale jestem przekonany.
1: Jak przyjedziecie, to zrozumiecie. Teraz na Woodstock się nie przyjeżdża, tylko...
0: Tylko się wraca i to jest to, co Kasia Lis później napisała. Jednak mówią o was prawdę. No jednak tacy jesteście.
1: Krzysiek Dowies, bardzo dziękuję, że wpadłeś. Ja to również. Duża przyjemność. Wspomnienia wróciły.
0: Ukłony dla wszystkich słuchaczy Antyradia i mam nadzieję, że do usłyszenia gdzieś kiedyś.
1: Dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego.
0: Hej, cześć.
2: Antyradio na Poland Rock Festival.

0: polska sztuka na antenie Antyradia, która śmiga z powodzeniem. Mr. Charmed, Rolling Stones.
1: Antyradio, na żywo z Poland Rock Festival.
0: Ale przyglądamy temu, co się dzieje na dużej scenie. Podsłuchujemy także małą scenę tylko z nazwy. Na małej scenie w tej chwili Atmosphere z Marcinem Rozynkiem. Fajnie, że powrócił Marcin Rozynek. Być może przeniesiemy się na chwilę na małą scenę, ale teraz chcielibyśmy zagłębić się w realizacji dźwięku, bo podglądamy Woodstockowiczów, Poland Rockowiczów, którzy także przyglądają się temu, jak się realizuje od strony dźwiękowej takie wydarzenie jak Poland Rock Festival. Nie jest wcale łatwo, bo sprzętu jest co niemiara. Trudno się w tym odnaleźć, ale jest takie miejsce tutaj na lotnisku Czaplinek Broczyno, gdzie można się temu przyjrzeć z bliska. Odpowiedzialne za to jest Akademia Realizacji Dźwięku. I tam wpadliśmy po prostu ze swoim mikrofonem, żeby wam przedstawić dźwiękowo, jak to wszystko się ma. Posłuchajcie.
2: To jest, słuchaj Stefa, Akademia Realizacji Dźwięku, którą tutaj stworzyliśmy w ramach warsztatów ASP. Mamy nagłośnienie liniowe, mamy scenę, mamy w zasadzie bardzo dużą ilość sprzętu, taką samą dokładnie, jak można znaleźć na dużej i na małej scenie, i w dużej mierze opowiadamy o tym, czym tak naprawdę zajmują się ci wszyscy ludzie, którzy właśnie pracują przy tych koncertach, czyli opowiadamy, jak to wygląda, jak taki Poland Rock wygląda od zaplecza.
3: Macie też takie właśnie jam sessions, przychodzą randomowi ludzie, którzy po prostu chcą coś na gitarze spróbować, czy takie półprofesjonalne zespoły, które chcą się pokazać. Jak to wygląda?
2: To jest najciekawsze, że przychodzą właśnie wszyscy. Jest dużo osób, przypadkowych uczestników, którzy po prostu mają swoje gitary, często też bywają właśnie na naszym asfalcie tutaj. To my im oferujemy możliwość zagrania na scenie oraz opowiedzenia, jak wygląda profesjonalne omikrofonowanie takich instrumentów.
3: Pokazujecie ludziom te wszystkie guziczki, suwaczki, że jak jednym przesuniecie, to wokalisty nie będzie słychać, a jak przesuniecie drugi, to gitara będzie w przesterze.
2: Dokładnie. My opowiadamy dosłownie o tych wszystkich, że tak powiem, funkcjach życiowych, tych wszystkich urządzeń, które się tutaj znajdują.
4: Wracamy do tej stopki nowej.
0: Tak, to wszystko wygląda właśnie. Program Akademii Realizacji Dźwięku. Jeżeli jesteście na Poland Rock Festiwalu, możecie podejść. Ta gałka to jest magiczna gałka, która zmienia wszystko. Realizator nad artystą ma tę przewagę, że zawsze może go ściszyć. Tak jak słuchacz nad prowadzącym antyradia też ma tę przewagę, że zawsze także prowadzącego antyradio na przykład może ściszyć. Albo innego prowadzącego w innej stacji. Dlatego niezmiernie nam miło, że jesteście wciąż razem z nami. Happy Set dziś zaprezentuje się o północy na dużej scenie, natomiast teraz myślę, że sobie, że będzie dobry pomysłem, żeby powspominać, jak to kiedyś było na przystanku Woodstock z Happy Set. Mów mi dobrze.
1: Antyradio na Poland Rock Festival.
5: Dziękujemy pięknie za zaproszenie Jurkowi, dziękujemy tutaj Państwu, w ogóle jest świat. Zagramy parę piosenek z płyty Mów mi dobrze, bo ona w tym roku obchodzi 10 lat od wydania. Tych okoliczności naszych zebrało się trochę, bo sami mamy 18 lat grania, to jest niesamowite. No super, dzięki.

all right. You might think I'm outrageous. That's out of sight.

0: Antyradio. Na żywo z Poland Rock Festival.
1: Właśnie sobie uświadomiłem, co by się działo, jakby na przykład taki Lordi pojawił się na Poland Rock Festiwalu. No w sumie dziwaków nie brakuje w tym miejscu, więc Lordi mógłby się wpasować elegancko. Pytanie tylko, czy ludzie by im uwierzyli. No i Eurowizja oczywiście w tle, choć jak wiecie doskonale, Måneskin obronili się, wyszli starczą z tego przedsięwzięcia. Sporo jeszcze dzisiaj przed nami. O 19.30 przeniesiemy się na dużą scenę, gdzie pojawi się Wargazm. Będzie także, mam nadzieję, kawałek zespołu Trupa Trupa z małej sceny, ale to później, bo Trupa Trupa zaczyna o 21.55, a my cały czas przyglądamy się temu, co się dzieje na lotnisku Czaplinek-Broczyno, no i jeszcze pada. Pięknie to wygląda zza szyby, ale nie wiem, jak to wygląda wśród publiczności, wśród festiwalowiczów, choć jak przyglądam się tutaj z pięterka naszego, to nie jest nic w stanie rozproszyć towarzystwa przed dużą sceną. I jak to mawiają, chwilo trwaj. Ta chwila trwać będzie jeszcze przez ładnych parę godzin. My tu jesteśmy i o wszystkim będziemy Was informować na bieżąco. Nie oddalajcie się od Antyradia.
0: Antyradio na Poland Rock Festival.

0: Come in Jar, Fire Woman i The Cult w Antyradio.
1: Antyradio na żywo z Poland Rock Festival.
0: A u nas w strefie Antyradia koło Fortuny cały czas się kręci, więc jeżeli jesteście tutaj na lotnisku Czaplinek Broczyna, wpadajcie do strefy Antyradia, zakręćcie kołem i zdobywajcie nagrody. Jest tego sporo, jest w czym wybierać, pod warunkiem, że traficie odpowiedni numerek tak zwany, który jest zaznaczony na kole Fortuny. A poza tym, jeżeli nie macie ochoty kręcić kołem, ale jesteście, już byliście, czy byliście już w strefie, albo byliście niedaleko strefy i macie zdjęcie z tego miejsca, to wysyłajcie zdjęcie na swoje sociale z hashtagiem Antyradio i oznaczajcie Antyradio, weźmiecie oczywiście udział w specjalnym takim typowaniu, losowaniu, jak zwał, tak zwał, na Instagramie, gdzie także być może do was pofruną specjalne gadżety ufundowane przez Antyradio. Rzeczy, które są niedostępne nigdzie. W najlepszych czerwono-czarnych albo czarno-czerwonych kolorach. Jak kto woli. Więc przypomnę, jeżeli macie swoje wspomnienia ze strefy Antyradia na 32. Poland Rock Festiwalu, wysyłajcie zdjęcie na swoje sociale, oznaczając je Antyradio i wpisując hashtag Antyradio, a wtedy być może taką pocztą zwrotną pofruną do was gadżety od Antyradia. A u nas prawie 11 minut po godzinie 19, powoli scena się zmienia, przygotowania trwają do występu grupy Wargasm, którą będziemy oczywiście podsłuchiwać na antenie Antyradia, żebyście wszyscy wiedzieli co, gdzie i jak. Więc nie oddalajcie się od swoich odbiorników, bo my wracamy dosłownie za chwilę.
1: Antyradio na Poland Rock Festival. 1,

0: Antyradio. Na żywo z Poland Rock Festival.
1: Minęła właśnie 19.30, więc na dużą scenę wkroczyli Wargasm. Zespół, który jest tak naprawdę brytyjskim duetem grającym wybuchową mieszankę electronic rocka, nu metalu, post-hardcore'u oraz elektropunku. Sporo będzie się działo na scenie, bo tutaj tak naprawdę to jest duet. Glenn Matlock, czyli facet, który... Nie Glenn, tylko sam Matlock. Facet, który jest wokalistą i gitarzystą, a także Milky Way, modelka londyńska, która nie dość, że śpiewa, to także gra na basie. A na przykład na perkusji gra wieloletni perkusista koncertowy grupy The Prodigy, Kieron Paper niejaki. Poza tym grają z nimi muzycy sesyjni, więc powinno się wszystko zgadzać. Bądźmy przygotowani na dawkę mocnego uderzenia. Wargasm na dużej scenie 32. Poland Rock Festivalu w Antyradio.

it back.

Ha ha ha!

0: Ależ czat, ależ koncert na Poland Rock Festival. Mimo deszczu, mimo złej pogody, Wargasm prawdziwie rozbujał publiczność Poland Rock Festival.
1: Antyradio na Poland Rock Festival. Program prowadzi Bartek Synowiec.
0: I będziemy jeszcze zaglądać na sceny Poland Rock Festival, na małą scenę, na dużą scenę oczywiście. Bartek Synowiec, dobry wieczór. To już ostatni dzień z Poland Rock Festival na antenie Antyradia.

0: Antyradio. Na żywo z Poland Rock Festival.
1: Tak jest, meldujemy się w sobotę, pierwszy dzień sierpnia, ostatni dzień Poland Rock Festival, niestety 32. edycji Poland Rock Festival. Bartek Synowiec przy mikrofonie, kłaniam się nisko. Przed nami już tylko 4 koncerty na dużej scenie Poland Rocka. O 21.00 wystąpi formacja Koszyn, 22.30 to Eagle Eye Cherry, o północy Happy Set, no i na koniec tradycyjnie Piotr Bukartyk i Ayagore. Jeśli chodzi o małą scenę, to w tej chwili występuje tam Ewelina Flinta. Wiem, że sporo osób czeka na jedną, jedyną piosenkę, którą jest Żałuję. 21.55 Trupa Trupa, no i na zakończenie małej sceny o 23.20 wystąpi Waluś Kreksa Kryzys. Na niektóre z tych koncertów będziemy się oczywiście przenosić, tak jak to miało miejsce wczoraj, tak jak to miało miejsce przedwczoraj w trakcie naszych transmisji na Poland Rock Festival. Będziemy sprawdzać też, co słychać na polu festiwalowym, co słychać u festiwalowiczów, w tym oczywiście bryluje, w przepytywaniu festiwalowiczów bryluje nasza reporterka Magda Poddańczyk. Mówiłem o tym, że sporo osób czeka na jedną, jedyną piosenkę Eweliny Flinty, ale podobnie może być z panem, który nazywa się Eagle Eye Cherry. Wiele osób pyta, kim jest Eagle Eye Cherry. No to jest facet, który wylansował niegdyś wielki przebój, który pojawia się dosyć często na antenie Antyradia. Z pewnością znacie tę piosenkę i z pewnością zostanie ona dzisiaj zagrana na żywo na Poland Rock Festival. Chodzi oczywiście o Save Tonight.

0: Antyradio. Na żywo z Poland Rock Festival.
1: Za 4 minuty minie godzina 21. Meldujemy się po raz kolejny z lotniska Czaplinek. Broczyno już przestało padać, jednak trochę jeszcze wieje. 16 stopni na termometrach, ale nie jest źle. Jest pozytywna atmosfera na polu festiwalowym. Ludzie bardzo dobrze się bawili na koncercie Wargasm. Teraz już zbierają się, bo czekają na koncert formacji Koszyn, która o 21 zaprezentuje się na dużej scenie Poland Rock Festival. Jeśli kiedykolwiek byliście na tym festiwalu, czy jeszcze wcześniej na przystanku Woodstock, to z pewnością spotkaliście niejedną ciekawą budowlę, jaka znalazła się na polu namiotowym, bo bardzo fajne pomysły, jeśli chodzi o obozowiska, pojawiają się wśród polendrokowiczów. To sprawdzała nasza reporterka Magda Poddańczyk.
2: Nasz obóz liczy jakieś 50 osób. A jak wam się udało taki wielki obóz rozbić? Po prostu trzeba szybko biegać i mieć dużo namiotów, żeby je szybko rozstawić.
3: Porządnie się przygotowaliśmy. Mamy ten namiot taki 3x3, jest fajny, tarpy. Mamy przede wszystkim nas.
4: Ja panią oprowadzę. Tutaj znajdują się dwa żulteriery. Żeby przygotować się na UDA, spędziliśmy tydzień na projektowaniu tego właśnie obozowiska.
3: Pokemony są, Rafałek jest.
5: Jakoś się nazywa?
6: Trollowisko!
7: Mamy hamaki, mamy naszą świetlicę, super.
8: Organizacja tego wszystkiego to jest kwestia ludzi, których masz wokół siebie.
5: Jak to zrobić, żeby czuć się prawie jak w domu, bo tutaj macie no luksusy jak na takie warunki.
9: Trzeba zebrać ekipę, która ma w sobie ducha umilania sobie życia na tym pięknym festiwalu. Można zrobić taki drewniany stół, jak u nas jest, z szufladami, prawie jak kredens, to jest nasza kuchnia. Można również mieć takie marzenie, które się pojawia po paru latach na Woodstocku, żeby nad stołem wisiała lampa, prawdziwa lampa.
5: Jak długo trzeba to wszystko rozstawiać, żeby już móc się położyć na leżaku?
8: Trzeba trochę pogłówkować, trzeba się zgadać, pomyśleć, weźmy to, weźmy tamto. Ja na przykład mam swoją kablarkę, można powiedzieć. Mam de facto wszystko. Od trytek, po co potrzebujesz, śledzie do namiotu, marker, wszystko.
1: Zawsze warto przejść się przez te pola namiotowe i obozowiska, żeby zobaczyć, co tym razem ludzie wymyślili na Poland Rocku, i zawsze znajdzie się coś ciekawego. Aczkolwiek w tej chwili właściciele obozowisk i właściciele namiotów sprawdzają, czy wszystkie śledzie są na pewno odpowiednio wbite, no bo trochę wiatr zerwał się nad polem namiotowym. Za chwilę wracamy.

0: Antyradio. Na żywo z Poland Rock Festival.
1: 10 minut po godzinie 21. Zajrzyjmy teraz na to, co się dzieje na dużej scenie, bo tam bardzo mocne wejście zaliczyła formacja Koszyn.

0: bardzo ważni goście, którzy odebrali bardzo ważną nagrodę zwycięstwa w Antyfeście. Jedną składową z tej nagrody był występ na Poland Rock Festival. Mam na myśli oczywiście formację Lost in You. W naszym studiu Kulawik i Jalapeno albo Grzesiek i Łukasz. Cześć.
1: Cześć.
0: O, teraz masz włączony mikrofon. O,
2: halo, halo. O. Cześć, cześć. Teraz
1: dzień dobry, słyszymy. Dzień dobry.
0: No dobrze, opowiedzcie, co się dzisiaj działo, bo ja byłem na początku waszego koncertu. Dzisiaj po południu zagraliście na tej małej scenie tylko z nazwy Poland Rock Festival.
1: Tylko z nazwy, nie, no ogień. Ja jestem oczarowany, jeszcze boli mnie noga, nie wiem, co się dzieje. Cudowna historia.
0: A ty jesteś kulawik czy jalapeno?
1: Ja jestem kulawik. Dlatego boli mnie noga.
0: I to był twój pierwszy raz koncertowy na Poland Rocku, tak?
1: Pierwszy raz, tak. Ja wrócę tu jeszcze. Mhm. Taki mam plan.
0: Trzymamy za to kciuki?
1: No ja bardzo.
0: Jak to jest po raz pierwszy spotkać się z publicznością Poland Rockową?
1: No niesamowicie. Jakby, znaczy ja byłem przekonany, że dobra, my jesteśmy zespół, wiesz, tak mały, zaczynamy, nie, bo zaczynamy. I byłem trochę przekonany, że może ktoś przyjdzie, a tu był w końcu cały namiot, ogień, jeszcze nie wiem, co powiedzieć.
0: To jalapeno, jak twoje wrażenia?
2: Mogę potwierdzić. Też się na początku obawiałem, czy ktokolwiek przyjdzie. Patrzyłem, że pada deszcz, to stwierdziłem, że może jednak ktoś się pojawi mimo deszczu i się schowa przed deszczem, tak? Ale naprawdę, przyszli ludzie, skakali od początku, kibicowali nam, bawili się i po prostu z numeru na numer coraz lepiej nam się grało i naprawdę dziękujemy wszystkim, którzy dzisiaj się pojawili.
1: No wielkie, wielkie miłość dla was, którzy byli bardzo, bardzo.
2: Zrobiliście nam dzień.
0: Zaglądaliście już na swojego Instagrama, bo po udanych koncertach przybywa obserwatorów.
1: Wiesz co, ja zaglądałem, ale co tam próbowałem coś zobaczyć, to się robiła taka lista duża i nie ogarnąłem w końcu.
0: No i o to chodzi. Mówiłem o tym, że koncert na Poland Rocku to jedna ze składowych wygranej w Antyfeście. Inną składową była sesja nagraniowa w Isabelin Studio. No i jak to idzie?
1: Jeszcze nie. Jeszcze nie idzie, ale zaraz mamy nadzieję, że będziemy realizować. Kończymy właśnie spinać sobie materiał i...
2: Tak, decydować, co się pojawi,
1: co się pojawi, bo to pierwsza płyta to ciężki temat.
0: Mówiłeś o tym, że jesteście małym zespołem, ale jesteście muzykami, którzy no, już trochę na tej scenie się poruszają. Z innymi projektami też widywaliśmy was na scenach. Ale Lost in You cały czas się rozwija. Teraz koncert na Poland Rocku. Kiedy możemy spodziewać się takich większych konkretów z waszej strony?
1: Mamy nadzieję, że wejdziemy do studia na jesień i zobaczymy, jak to pójdzie. Jak wszystko się ułoży tak, jak mamy nadzieję i trzymamy kciuki, to na wiosnę będzie płyta. Mhm.
0: Pojawiacie się tu jako muzycy, a czy przyjeżdżaliście na Poland Rocka też tak po prostu jako fani wcześniej?
2: Tak, ja to przyjeżdżałem na Poland Rocka jeszcze nawet dawno, dawno temu jako Woodstock. To jeszcze jeździłem do Żar. I teraz się wyda, że jestem już trochę stary, ale jeszcze pamiętam Woodstock i Żar.
1: Ja byłem raz w Kostrzynie, zgubiłem wszystkie dokumenty, ktoś znalazł, oddał. Jakby cudowne historie.
0: Mieliście takie marzenia, żeby kiedyś wystąpić na którejś ze scen?
1: Oh yeah. Znasz jakiegoś muzyka, który by nie miał?
2: Od zawsze.

0: jakby wiesz, to jest taka historia, że my to dzisiaj wygraliśmy życie. Nie? To jest ten level szczęścia.
1: No jakby nie było, jest to największa impreza w Polsce, no więc chyba każdy chce to zagrać.
2: Cieszymy się, że jako Antyradio mogliśmy dołożyć do tego cegiełkę.
0: Właśnie, kochani.
1: Dziękujemy.
0: To my wam dziękujemy, bo zrobiliście nam nie dzień, nie tydzień, nie rok,
1: życie.
0: Ale zrobiliście dużo dla nas. Bardzo dziękujemy.
2: Tak podsłuchałem, o czym rozmawialiście poza anteną jeszcze zanim weszliśmy na antenę, żeby porozmawiać. Rozmawialiście o zespole Koszyn właśnie, który jest na dużej scenie, tak? Mieliście tak. okazję widzieć ich na
0: żywo. Ja widziałem dwa razy, bo ja mieszkam koło Londynu i widziałem ich dwa razy, raz tam koło mojej wioski i raz w Londynie. Bardzo lubię, zaraz biegnę tam.
2: Za chwilę też przełączymy się na transmisję z powrotem na dużą scenę, gdzie cały czas Koszyn gra, ale wcześniej posłuchajmy jeszcze naszych zwycięzców Antyfestu. Zwycięzców, którzy wygrali Antyfest, ale też życie, o czym mówili.
0: Tak jest!
2: Na antenie Kulawik i Jalapeno albo Grzesiek i Łukasz, tak kazali się przedstawiać z zespołu Lost in You. Wielkie dzięki za wizytę w naszym studiu.
0: Dzięki serdecznie,
1: dziękujemy, pozdrawiamy, hej.
2: Gramy kawałek Shine formacji Lost in You.

To zwycięzcy Antyfestu 2025, formacja Lost in You, która dzisiaj zagrała na małej scenie Poland Rock Festival w nagrodę za zwycięstwo w Antyfeście. A my teraz przenosimy się z powrotem na dużą scenę. Ja sobie obserwuję koncert formacji Koszyn z naszego studia, które ma ogromne szyby i mamy fajny widok na dużą scenę. I na tej dużej scenie naprawdę dzieją się fajne rzeczy. Posłuchajmy.

wesoło spacerowałem po festiwalowym miasteczku. Nie może być inaczej jak pięknie. I tyle. Pojedzony, szczęśliwy, głodny, jedynie czego to wrażeń koncertowych.

lato, więc będzie gorąco i tego się można spodziewać. Poza tym, co? Długi powrót do domu chyba każdemu się szykuje, więc polecam sobie go umilić naszym koncertem.

0: zagram, w sensie piosenek,
1: tak.
0: No to mam wszystko już ustalone. Moje głosy już jest.
1: Aby coś wchodzi, dochodzi do jakichś, nie wiem, nagłych zmian spowodowanych zachowaniem publiczności lub czymś stylu?
0: Dochodzi, tak, dochodzi. Jak ktoś ładnie prosi, no to ja spełniam prośby. A jak ktoś nieładnie prosi, to nie wiem, bo się nigdy to nie wydarza. Znaczy ludzie są uprzejmi, no bo chyba na wymianie uprzejmi.

0: specjalna na to. Tak, a no to cudownie, to mamy załatwioną sprawę. Choć pamiętam, troszeczkę się obawiałem właśnie o los naszego dzisiejszego wieczornego spotkania, ale jak słyszeliście przed chwilą, mamy sprawę załatwioną.
1: Jedziemy.
0: Bardzo dziękuję, bo to był jeden koncert, na który nie mieliśmy zgody, bo jeszcze tak byłem zdziwiony, aż
1: trzeba się tego. Ja się chciałem zobaczyć, tutaj oficjalnie potwierdzić, specjalnie dla słuchaczy Radia. Jedziemy.

0: dalej, co się wydarzy, czy niekoniecznie.
1: Stroje są takie, że jak przyjadą kowboje, to każdy ma swoje. Nie jedziemy. Wiem, że... Znaczy, domyślam się, że ludzie będą oczekiwać tego, żeby stroju było w pewnym momencie mniej niż więcej. No i co? Ja te wszystkie prośby będę spełniał, albo się starał. Mam 70 minut na to, więc postaram się chociaż 50

0: Antyradio. Na żywo z Poland Rock Festival.
1: To był Waleusz Kraksa, Kryzys. Więcej później. I teraz, moi drodzy, ponieważ jakoś mnie chwyta za serce to, co widzę na dużej scenie, mam ogromną potrzebę, aby Państwo też wzięli w tym udział. Wracamy na dużą scenę, gdzie Koshin gra koncert i ta pani na wokalu jest bardzo, bardzo wzruszona.

0: Wczoraj rozpędziła chmury, rozpędziła deszcz i zgotowała nam przepiękny koncert. Wielkie brawa, Koszyn!
1: Antyradio. Na żywo z Poland Rock Festival.
2: Moi drodzy, uciekliśmy szybciuteńko z dużej sceny, bo mam taki plan, żebyśmy się przerzucili na małą, tylko z nazwy, ale zanim do tego dojdzie, chciałbym, abyśmy nawet będąc na najpiękniejszym festiwalu świata, byli w stanie pochylić się nad pewnym młodym człowiekiem, który obchodzi dzisiaj swoje urodziny i nie jest jubilatem, ale jest ojcem, współzałożycielem, gitarzystą, klawiszowcem zespołu Disturbed, a nazywa się Dan Donegan. Dan, that's especially for you.

0: Antyradio. Na żywo z Poland Rock Festival.
1: Moim skromnym zdaniem lepszej płyty nie nagrali. Pozdrawiam bardzo serdecznie całe kółko antyróżańcowe oraz peleton skryto słuchaczy. Nawet daję wam ciepło, bo tu zimno jest dzisiaj w nocy, jak cholera. Padało, przestało na szczęście, ale niestety powab tego jest wciąż wyczuwalny. Tak niepostrzeżenie spróbuję się przenieść z państwem na małą scenę tylko z nazwy tam trupa z trupa powinna grać koncert. Nawet słyszę, że grają.

0: Trupa Trupa na Poland Rock Festival na żywo w Antyradiu.
1: I tutaj. Z Gdańska. Love you.

0: Bardzo dziękujemy wam! Poland Rock Festival! Jesteście wspaniali, dziękujemy wam!
1: More!

Bardzo dziękujemy wam.

Mam nadzieję, że pozerski fanklub nie ma nic przeciwko pozostaniu na małej scenie, tylko z nazwy najpiękniejszego festiwalu świata.

Trupa Trupa na Poland Rock Festival na żywo w Amt Radio.

Bardzo, bardzo dziękujemy i na samo pożegnanie z wami piosenka Tommy. Away.

0: Antyradio. Na żywo z Poland Rock Festival.
1: Moi drodzy, ja tam zamieściłem na antyradiowym Facebooku moje zdjęcie z naszą fruwającą reporterką, która zakończyła już działalność artystyczną na Poland Rock Festival numer 32. Nagrała nam przepiękne dźwięki, ma na imię Magda. I Magda na przykład chciałaby nas bardzo zachęcić do udziału w fitnessie. Nawet nie tylko podczas najpiękniejszego festiwalu, ale również po jego zakończeniu, podejrzewam. I tutaj jeszcze będzie o pleceniu wianków.
2: Strefa bardzo oblegana. Co wy tutaj robicie, że przyciągacie aż tyle osób?
3: Robimy różnego rodzaju zajęcia artystyczne, muzyczne. Uczymy medytacji, relaksacji, prawidłowego oddychania. Strefa chillu, relaksu takiego, wewnętrznego spokoju.
2: Co wy platacie?
4: Wianki. Ja pierwszy raz, więc dzielnie walczę, ale bardzo fajnie. Dostałam wspaniały instruktaż od koleżanki, więc działam i mam nadzieję, że będzie tak śliczny jak ten, który mam już na sobie.
5: My jesteśmy dzisiaj na tej strefie już kolejny raz, bo byliśmy już na dwóch warsztatach. Robiliśmy i makramę, i malowaliśmy kamienie, i teraz jeszcze robimy wianki. Także bardzo nam się podoba ta strefa.
2: Czyli jest to taka trochę odskocznia i zapełnienie wolnego czasu.
6: Odpoczynek trochę, taki mentalny. I uważam, że bardzo fajnie, że nie jest to tylko koncertowanie.
1: Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się dzisiejszego wieczora wrócić do Magdy. Najpierw jednak, moi drodzy, czekając na instalację Waluś w Kraksa Kryzys na małej scenie, tylko z nazwy najpiękniejszego festiwalu świata, rzućmy się na album, który obchodzi tam lekki jubileusz. Ukazał się w 1990 pierwszy i ostatni album Mulder Love Bone, zatytułowany Apple. Z tego powodu posłuchamy Crown of Thorns, ale przedtem tradycyjnie

0: Antyradio. Na żywo z Poland Rock Festival.
1: Szybko wzięliśmy w objęcia Queens of the Stone Age, I Never Came. Moi drodzy, to jeszcze wiecie co? Weźmy w objęcia taką panią, która obchodzi dzisiaj swoje urodziny i chyba nie jest jubilatką. Natomiast jest z całą pewnością wokalistką, gitarzystką oraz matką, współzałożycielką takiego kobiecego bandu, który się nazywa L7. Tak. Z którego ona jest? Nie jest jubilatką. No nic to. Susan, darling, happy birthday, and that's especially for you. I podejrzewam, że po tym L7 z 1992 przerzucimy się od razu na małą scenę, tylko z nazwy najpiękniejszego festiwalu świata.

Yo, yo, yo, yo, yo! Open yes, you for it, Roca! Najpiękniejszy

także Państwo wybaczą, ale zagramy teraz najsłabszy numer, przepraszam, najgorszy. Dzień.

Wszyscy wszystko mają? Wspaniale, wspaniale, wspaniale. Czy wszystko działa? No to kochani. Ale jaja, ale wiosłowanie.

oraz dostałem informacje na ucho, których nie wiem, czy nie muszę powtórzyć, czy nie, ale jesteście też najlepszym darmowym festiwalem w Polsce oficjalnie! Inne darmowe festiwale mogą się od was uczyć. Byłem dzisiaj w naszym miasteczku wesołym, bardzo piękni ludzie z was i co, mam nadzieję, że wrócimy stąd do domu jakoś tak pozytywnie naładowani. Siemano, siemano, witam wszystkich serdecznie na pole drogi!

Bardzo nam miło, bardzo dziękujemy. Niesamowita energia się wytwarza między nami. I to, co zostaje, co się dzieje na Poland Rocku, niech nie zostanie na Poland Rocku, tylko idzie dalej. To, co między nami, to, co między nami!

0: Waluś Kraksa Kryzys na Poland Rock Festival na żywo w Amteradiu.
1: Wszyscy wszystko mają? No to luksus.

Coś wam powiem a propos pokazywania dupy. Miałem przemiłą pogawędkę z panią Eweliną Flintą na backstage'u. Bardzo była smutna, że tak nie krzyczeliście na jej koncercie. Poza tym koncert ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie. I przerywnik w postaci właśnie tego przecinka, czy coś. Za cicho!

Dzięki, dzięki. Nie mówiliście komu, więc na razie Mikołajowi. Zaraz bierzemy feedback, czy jest czym się chwalić. Jedziemy dalej. Walka o każdy kolejny dzień dla wszystkich, którzy się borykają.

0: Waluś Kraksa Kryzys na Poland Rock Festival na żywo w Antyradiu.
1: На ноже.

0: Waluś, Kraksa, Kryzys na Poland Rock Festival na żywo w Antyradiu.
1: Dziękuję! Poland Rock Festival 2026! 6! Jak ktoś ma okazję, może mnie teraz chwycić za rękę. Bardzo dziękujemy serdecznie i ślicznie. 100 lat!

0: Jeszcze raz!
1: Jeszcze raz! Niech syn żyje nam! Niech syn żyje nam!
2: Wiesz co, Bartek, tak myślę, że póki jeszcze jesteśmy trzeźwi, to byśmy jakoś tak po angielsku wyszli z tej imprezy.
3: Mów za siebie.
2: Dobrze.
3: Good evening!
2: Good evening!
3: Skoro po angielsku mamy wyjść, to tak się pogadajmy.
2: Bartek Synowiec.
3: And Piotr Makakusz Szarłacki.
2: Jeszcze jest Tomasz Kasprzyk, ale jest...
3: Outside.
2: Somewhere. Być może ogląda jeden albo drugi koncert.
3: He may be happy or he may be sad.
2: He's happy for sure.
3: Because Happy Sad is on the main stage.
2: Jestem zadowolony, jak pan?
3: Też jestem zadowolony, pogodowo wyszło bardzo fajnie, pierwszy dzień upalny, drugi w sam raz, trzeci deszczowy, czyli mieliśmy wszystko na tym festiwalu, ale mieliśmy też wszystkie możliwe odmiany muzyki rockowej, było bardzo fajnie.
2: Tak, było cudownie, jestem pozytywnie nastawiony na dalszą część roku. Jakoś tak to na mnie działa.
3: Ja również, ten Poland Rock to jest zwykle taki przełom lata. I coś czuję, że to druga połowa lata będzie pozytywna, tak samo jak reszta tego roku. I tego też życzę naszym antyradiosłuchaczom.
2: Ja państwu jeszcze życzę stosunkowo udanej nocy. Oddajemy państwa w ręce Mieszka Dreszela i całujemy was serdecznie i do usłyszenia. Dobranoc.
3: Maciek
2: Maleńczuk
3: jest
2: moim idolem.
3: Pa!
2: Zaskoczyłeś mnie.

0: są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.